Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ależ losy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bon.

0: break my heart.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Na sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku, od 12.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Prezydent odbiera order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
1: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
2: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
1: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
0: A w innej sprawie premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, aby sprawa szpitala południowego szybko została wyjaśniona. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku rana mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
3: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
0: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dzisiaj upały w całej Polsce, na zachodzie nawet 34 stopnie. Ale razem z tymi upałami do kraju przypłynęły deszczowe chmury, burze na zachodzie. Podobnie jak wczoraj, dzisiaj też może intensywnie padać, także grad. A jutro burze w całym kraju.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Ponton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor województwa.

0: Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis, polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
1: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
0: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Od początku tygodnia do niedzieli włącznie policja na drogach w całej Europie prowadzi akcję Alcohol and Drugs, wymierzoną w osoby wsiadające za kierownicę mimo promili lub środków odurzających w organizmie. Niestety wśród ujętych zmotoryzowanych nie zabrakło również osób z naszego województwa. Jednym z nich jest 52-latek z Radzenia Podlaskiego, który wypadł swoim Fordem z drogi na nakręcie i uderzył w drzewa, a podczas badania okazało się, że ma w organizmie ponad 2 promile. Jeszcze więcej, bo 2,5 promila wydmuchał 36-latek z Białej Podlaskiej, który zaparkował samochód na ulicy i w takim stanie szedł w kierunku swojego zakładu pracy. Podczas zatrzymania okazało się, że kierowany przez niego Peugeot był ponadto skradziony, a sam mężczyzna nie miał uprawnień. Dziś nad Zalewem Żółtańca będzie się jubileuszowa 10. edycja motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy. Na scenie zagrają zespoły Beats Kids, Stone Hill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. Czy potrafisz pomóc osobie, która nagle straci przytomność? Wiesz, jak zatamować silny krwotok albo prawidłowo wezwać służby ratunkowe? Już dziś mieszkańcy Chełma i Krasnego Stawu będą mogli nie tylko zdobyć taką wiedzę, ale przede wszystkim przećwiczyć ją w praktyce podczas krajowego treningu pierwszej pomocy.
4: Podczas pikniku będzie można zapoznać się z procedurami pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED czy opatrywania ran. Miejsca pikników zostały zorganizowane w dwóch lokalizacjach. Pierwsza lokalizacja, szkoła podstawowa nr 7, czas od godziny 9 do godziny 11, gdzie będzie można zapoznać się z omówionymi już procedurami, jak również będzie do dyspozycji jeden z pojazdów policji. Dodatkowo kolejne miejsce przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej, gdzie swoje stoiska również

0: wystawił Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, Ratownictwo Wodne czy Pogotowie Ratunkowe.
1: Mówi Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm.
2: Sponsorem programu jest Dom Lux, Polskie Składy Budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
2: Sponsorem programu jest Dom Lux, Polskie Składy Budowlane, Chełm Ceramiczna 32C. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, startujemy z 204. odcinkiem magazynu sportowego. Przed mikrofonem Marcin Petruk. Zaczynamy od piłki nożnej i od czwartej ligi. A po ostatniej kolejce sezonu utrzymał się w niej Start Krasny Staw, który pokonał u siebie Lewart Lubartów 2-1. W przyszłym sezonie w tej klasie rozgrywkowej zobaczymy także Bóg Hanna, który co prawda w ostatnim meczu nie zdobył punktów, ale nie spadł do ligi okręgowej, ponieważ tam z awansu zrezygnowała Ekoróżanka. Tym samym prawo gry w czwartej lidze uzyskała Astra Leśniowice, która 3-2 wygrała na wyjeździe z Ruchem Izbica, mówi trener Artur Dąbrowski.
2: Jadąc do Izbicy na ostatni mecz, wiedzieliśmy, że chcemy jak najlepiej zakończyć ten sezon i ten

0: wygrać. W zupełności udało nam się to. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, pomimo tego, że od 63 minuty graliśmy w 10 i przegrywaliśmy 2-1. Zdołaliśmy strzelić dwie bramki i wygrać całe spotkanie. Na pochwałę zasługuje cały zespół. Wszyscy włożyli kawał serducha i cieszyliśmy się po ostatnim gwizdku z 3 punktów.
1: Po tym spotkaniu sezon podsumował natomiast trener Ruchu Roman Blonka.
2: Sezon ogólnie nie był zły, ale ja bardziej chodzi mi o drugą rundę wiosenną. Runda wiosenna uważam, że była słabsza w naszym wykonaniu, początek rundy przynajmniej. Widać było duże zmęczenie, więc jakieś tam problemy musiały być. Aczkolwiek koniec rundy wyglądał tak, już się należało. Troszeczkę oczywiście punktów brakuje, no ale mamy dużą analizę do dalszej pracy, bo mankamentów było też wiele w tym sezonie.
1: W chełmskiej klasie okręgowej udało się utrzymać m.in. Unii Rajowiec, która w ostatnim spotkaniu uległa ogniwu Wierzbica, mówi trener Roman Rossa.
3: Na pewno oczekiwanie było dużo większe, potencjał drużyny jest dużo większy niż to, co osiągnęliśmy. Natomiast no, problemy zdrowotne i absencje, które zdarzały nam się w trakcie sezonu, niestety spowodowały, że po prostu nie mieliśmy możliwości pokazania pełnej gamy tego, co potrafimy i na pewno takie wnioski na przyszły sezon, że trzeba dokonać pewnych korekt zarówno w składzie, jak i w funkcjonowaniu tego klubie, żeby uniknąć niektórych rzeczy. Natomiast no, to tak jak mówię, cieszymy się z utrzymania, bo niestety ta końcówka była nerwowa i zamieszaliśmy się w tą walkę utrzymanie. Cel osiągnęliśmy, ale na pewno każdy z nas czuje duży niedosyt, bo stać nas na dużo więcej.
1: Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się w zapaśnicze szeregi cementu Gryfa Chełm, którego reprezentanci mają za sobą udany występ w akademickich Mistrzostwach Świata w Brazylii, ale nie tylko, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
4: Złoty medal i tytuł mistrzyni akademickiej mistrzyni świata zdobyła Daniela Tkaczuk. Srebrny medal wywalczyła tam Alicja Wojewódzka, natomiast Olga Padoszyk zdobyła brązowy medal. Hubert Sidoruk zakończył rywalizację na wysokim 5. miejscu. Są to bardzo dobre informacje, ponieważ jechali nasi zawodnicy do Brazylii z takim założeniem, żeby zdobyć przynajmniej 2 medale z takiej imprezy rangi światowej, ponieważ na nasz jubileusz brakowało nam 2 medali, żeby spiąć to taką okrągłą liczbą 60 medali na 60-lecie naszego klubu. Udało im się to z naddatkiem, bo mamy już w tej chwili 61 medali z imprez mistrzowskich międzynarodowych. Natomiast w Strupinie Dużym odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach dzieci i młodzików i tam nasi zawodnicy byli oczywiście bezkonkurencyjni, zdobyli 22 medale i pierwsze miejsce drużynowo w województwie. Złote medale zdobyli w grupie młodzików Stella Kozak, Lena Kutarba, Eliza Mękalska, Lena Chudzicka i Amanda Molenda. Natomiast w grupie chłopców złote medale zdobyli Gąsiorowski Adam, Przetak Jakub, Palczyński Maksymilian, Sierpiński Marcel, Zabuszycki Wojciech, Kotek Daniel i Oczkowski Szymon. Natomiast w grupie dzieci złotymi medalami mogą się cieszyć Lena Słowik i Wołoszczuk Hanna. Natomiast w grupie chłopców Hans Filip, Wilamowski Jan, Wilamowski Adam, Ciejak Wiktor, Kacper Gałęza, Mazur Bartłomiej, Rusinek Adam i Bednarski Jan. I miejmy nadzieję, że właśnie tutaj nasi młodzi adepci pójdą w ślady swoich starszych kolegów i niedługo będą zdobywali medale również na takich imprezach światowych.
1: 2 pięściarzy MKS Olimp Chełm ma za sobą udział w kolejnej odsłonie Polskiej Ligi Boksu, w której wsparty nimi Raszkielce mierzył się z Konkordią Knurów, mówi trener Konrad Rondoś.
5: Raszkielce wzmocniło 2 zawodników z MKS Olimp Chełm, standardowo Kasper Frymus, waży 60 kg i Igor Rondoś. Kasper przegrał swój pojedynek z tego tytułu, że ja byłem na wyjeździe, nie do końca jeszcze wie jak robić wagę. Miał dużo kilogramów do zrobienia, nie było czym boksować, więc przegrał zasłużenie. Natomiast Igor wygrywał cały swój pojedynek. No nie miał po swojej stronie sędziego ringowego, jak się później okazało, jakaś tam rodzina zawodnika startującego, jego przeciwnika. Sędzia nie chciał w ogóle liczać faulów prowadzonych przez tego zawodnika przez całe 3 rundy non-stop. Nie chciał boksować, tylko łapał, przytrzymywał tak, żeby nie było widać. Było to zgłaszane przez narożnik, było to nawet wykrzykiwane przez publiczność. No i ostatecznie pod koniec 3 rundy jego nie wytrzymał ciśnienia. Gdzieś tam się odezwał do tego zawodnika, a nie powinien, został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, gdzie u wszystkich sędziów cały pojedynek na wszystkich kartach prowadził. Także może delikatnie nieprzyjemnie, ale jakieś tam kolejne doświadczenie.

0: doświadczenie dla Igora, że musi trzymać emocje na wodzy, bo może sytuacje na pewno nas czekają, tym bardziej jak boksujemy na takim poziomie, jakim boksujemy. A według mnie jest to poziom najwyższy, ponieważ obaj chłopcy są w kadrze narodowej, obaj chłopcy przygotowują się do zbliżających mistrzostw Europy, reprezentując nasz kraj. Pewnie będą wyjeżdżać na imprezy ogólnoświatowe, Puchary Świata, Mistrzostwa Świata i tak dalej. Przed nami sobota, będziemy startować w turnieju w Mikowicach. A kim składem, nie to żeby obrazić czy kogoś urazić długoplanowym, ale że są chłopcy i dziewczęta gorsi. Natomiast młodszym składem praktycznie jadą sami młodzicy, natomiast w niedzielę będziemy wyjeżdżać do Wejherowa i tam z tą najstarszą grupą Igor, Kasper i Hubert. Natomiast Filip i Arek odpadli, ponieważ chłopców pojawiły się kontuzje u jednego, dłuższa taka, która się jakiś czas odzywała i nie mieliśmy na nią pomysłu i niestety wskazuje na to, że nie damy rady zrobić dobrych boksów na tych mistrzostwach, a u drugiego chłopca, u Filipa, wyszła nagle życiowo, także musimy garnąć, poleczyć i będziemy myśleć, jeżeli chodzi o tą dwójkę, na przyszły rok.
1: Do dalszej części programu wracamy po przerwie.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Mamo! Kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Reklama.
12: Ponton Radio Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie, wracamy do piłki nożnej. Juniorzy Chełmianki utrzymali się w pierwszej lidze wojewódzkiej po tym, jak w ostatniej kolejce 2-0 wygrali z Tomaszowią Tomaszów Lubelski, mówi trener Paweł Fornal.
2: Spotkanie bardzo ciężkie, bardzo niewygodny przeciwnik. Charakter tego spotkania też był na wyższym poziomie, bo wygrana pozwalała nam przeskoczyć drużynę z Tomaszowa o jedno oczko i tak naprawdę zagwarantować sobie w 100% miejsce w pierwszej lidze wojewódzkiej. To nam się udało, więc brawo i gratulacje dla chłopaków. Jeśli chodzi o samo spotkanie, w pierwszej połowie mieliśmy optyczną przewagę, stworzyliśmy kilka sytuacji klarownych lub mniej klarownych. Nie udało się nic z tego wykorzystać, natomiast drużyna z Tomaszowa tak naprawdę ograniczyła się do stałych fragmentów gry i z tego gdzieś tam próbowali być groźni. Jeśli chodzi o drugą połowę, gra się wyrównała. Z Tomaszowia, tak jak wcześniej powiedziałem, jest drużyną bardzo niewygodną i gdzieś tam w końcu stworzyła sobie te 2-3 sytuacje dość klarowne, natomiast w naszej bramce bardzo dobrze spisywał się Mateusz Tolikowski i tak naprawdę to nam wybronił. My natomiast zdobyliśmy bramkę za sprawą Doriana Mateczyńskiego i tak naprawdę mecz się jeszcze bardziej otworzył. Druga bramka zdobyta przez Michała Ciechana tak naprawdę zamknęła to spotkanie. Także wynik 2-0, zasłużone 3 punkty. Mecz bardzo ekscytujący, także myślę, że kto był, ten się nie zawiódł. Gratulacje jeszcze raz dla chłopaków. To było ich ostatnie spotkanie w tej kadrze. Rocznik 2009 odchodzi już z juniora młodszego, także cieszę się, że miałem przyjemność prowadzenia tej drużyny. Cieszę się, że zrealizowaliśmy cel, jakim było utrzymanie w pierwszej lidze wojewódzkiej. Mimo, że gdzieś tam wiele osób w to nie wierzyło, a my pokazaliśmy, że po prostu potrafimy, że jesteśmy jedną drużyną, że ta drużyna potrafi grać w piłkę i przede wszystkim rozwinęliśmy się pod względem piłkarskim, ale też to, co najważniejsze jest w piłce, zrealizowaliśmy cel i w przyszłym sezonie pierwsza liga wojewódzka zostaje w Chełmie.
1: Następne medale zasiliły po ostatnim weekendzie dorobek UKS-u Wodnik Krasnystaw, mówi prezes Andrzej Miciuła.
3: W miniony weekend odbyły się zawody pływackie w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Lublinie. Czwórka moich najlepszych zawodników wystartowała w tych zawodach i tak w Ostrowcu Świętokrzyskim to Puchar Polski PGE Grand Prix i on od

0: cały czas do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Łodzi 11-12 lipca, więc mamy jeszcze miesiąc do tego, żeby przygotować się lepiej. Jestem zadowolony udziału Zuzi w tym Grand Prix i myślę, że na Mistrzostwach Polski będzie dobrze. Drugim miejscem, gdzie odbywały się zawody, był to Lublin i tam się odbyła trzecia runda lubelskiego Lauru Koziołka. 13, czyli w sobotę, w zawodach uczestniczyły 22 kluby pływackie, w sumie 593 zawodników startowało. Wśród nich 3-osobowa reprezentacja zawodnika krasnysta, czyli była to Nikola Chodun, Magda Kleina, dziewczynki 2015 roku, i Igor Smorga, który jest 15-latkiem. Nikola Chodun zajęła trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, piąte miejsce w stylu grzbietowym, Magda Kleina trzecie miejsce w stylu grzbietowym i 13 na 50 metrów stylem motylkowym. Bardzo dobrze popłynął również Igor Smorga. Niestety zajmując 4 miejsce, bardzo nielubiane przez zawodników, na 50 metrów stylem dowolnym, i 7 miejsce w stylu klasycznym.
1: Ostatni weekend do udanych mogą również zaliczyć taekwondocy UKS Songo. O szczegółach trenerka Katarzyna Kornicka.
2: Były to zawody dla dzieci i młodzików Arena Kids w Lublinie. Startowało w tych zawodach około 200 zawodników rywalizujących w konkurencjach sprawnościowych oraz walkach. Nasi zawodnicy w konkurencji walk zdobyli 33 medale, w tym 8 złotych, 13 srebrnych i aż 14 brązowych. W zawodach tych, oprócz zawodników posiadających już niejakie doświadczenie w walkach, wzięły również udział osoby, dla których taki turniej był pierwszym startem, no i tutaj postawili swoje pierwsze kroki w tej walce. Jak zwykle pojedynki dostarczyły wielu emocji, w większości one kończyły się wygraną, ale również także zdarzały się porażki. Cieszy mnie to, że z każdym startem widać u naszych zawodników, szczególnie tych najmłodszych, różnicę w sposobie prowadzenia tej walki. Lepsza jest kontrola emocji, ale też starają się wdrażać już swoje przemyślenia i próbują też po walkach wyciągać wnioski, prowadząc między innymi wymianę tutaj doświadczeń między sobą, także to jest fajne spostrzeżenie takie. W sprawnościówce zdobyliśmy 8 medali złotych i 3 srebrne. Ponadto nasi zawodnicy Alan Szostek, Amelia Haratym, Wiktor Kostecki i Iga Małocha otrzymali pucharki za tytuł najlepszego zawodnika na tych zawodach. Drużynowo sięgnęliśmy tutaj po 2 pierwsze miejsca w obydwu kategoriach. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii dzieci i pierwsze miejsce w kategorii młodzików. Także jest to rewelacyjny wynik kończący pierwszą połowę sezonu.
1: Powody do zadowolenia po ostatnich występach mają także tancerze LKS-u Breaking Dot Sport, o czym więcej prezes klubu Robert Jamiński.
3: Byliśmy w Trawnikach, tam też był turniej informacyjny i All Styles, bitwy 1-1, 2-2. W formacjach walczyliśmy drugie miejsce w kategorii Open. Nasi tancerze z Hełma też zajęli wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej, czyli 12-15. Natomiast w walkach poszło nam naprawdę dobrze, ponieważ w pierwszy dzień w piątek w kategorii najmłodszych w solo nasz tancerz Gabry Siemiński wywalczył pierwsze miejsce, natomiast w duetach Gabry Siemiński i Sara Jamińska też wywalczyli pierwsze miejsce. W sobotę z kolei mieliśmy też kilka sukcesów. W kategorii All Stars 12-15 Michajna Wójtowicz trzecie miejsce, czwarte miejsce Wiktoria Widzińska. W kategorii All Stars 2x2 12-15 lat z kolei Julia Stasicka i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce wywalczyli, czwarte miejsce Jan Danieluk i Jakub Budek. A w kategorii 1x1 Filip Kucybała pierwsze miejsce i w kategorii All Stars 2x2 Filip Kucybała i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce. Więc myślę, że jest naprawdę dobrze.
1: Przed nami przerwa, wracamy tuż po niej.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama.
6: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22-23 czerwca, ogólnopolski turniej robotyczny. robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów.

0: Centrów Umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
11: Reklama.
12: Bon Ton
13: Magazyn
12: Radio.
13: Sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
14: Marcin Petruk, jestem z powrotem i przechodzimy do biegów. O licznych występach chełmskich zawodników opowie Lena Rorat z grupy Chełm Biega.
15: W sobotę 13 czerwca chełmscy biegacze brali udział w wydarzeniach integracyjno-charytatywnych. Grzegorz Szczurek i Kamil Łabęcki wybrali się do Kraśnika na jubileuszowy 30. bieg po uśmiech, organizowany przez program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik. Uczestnicy biegu głównego mieli do pokonania 5 km, a wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów zapewniły im podium w kategorii wiekowej. Grzegorz z czasem 19 minut i 14 sekund zajął 4. miejsce Open i zwyciężył w kategorii wiekowej, a Kamil uzyskał rezultat 20 minut i 54 sekundy, co dało mu 9. miejsce Open i 3. miejsce w kategorii wiekowej, a bieg główny ukończyło prawie 100 osób. Tego samego dnia odbył się 2. bieg charytatywny w Zofiówce, na który wybrała się nasza usportowiona rodzina Mazurków. Krzysztof pokonał 4 km w czasie 14 minut i 52 sekundy i zajął 2. miejsce Open, a Kasia i Mateusz z sukcesami startowali w biegach dla dzieci. W sobotni wieczór 13 czerwca w Lublinie rozegrano nocną piątkę, czyli kolejny bieg zaliczany do Grand Prix Lublina 2026. Biegacze wystartowali o godzinie 22 i mieli do pokonania 5-kilometrową, dosyć szybką trasę ze startem i metą zlokalizowaną na placu teatralnym. W biegu wzięła udział spora grupa chełmian, a najlepiej z nich spisał się Paweł Śliwa, który z czasem 18 minut i 6 sekund zajął 24 miejsce Open i 10 miejsce w kategorii M40. Grupę Chełm Biega fantastycznie jak zwykle reprezentował Krzysztof Wyrostek, który z wynikiem 18 minut i 11 sekund zajął 25 miejsce Open i 3 miejsce w kategorii M50, a ponadto wyniki poniżej 25 minut uzyskali także Daniel Kowalski 19:31, Jarosław Ciach 20:47 i Michał Nowicki 20:52, a bieg ukończyło prawie 1300 osób. W miniony weekend w Zakopanem odbył się 3-dniowy Tatra Fest. W ramach festiwalu rozegrano m.in. legendarny bieg na dystansie 60.

0: 58 km z przewyższeniami aż 5000 metrów, będący w tym roku areną Mistrzostw Polski w biegach górskich Long Trail. Z tą niesamowicie wymagającą i trudną technicznie trasą, poprowadzoną po najwyższych szczytach Tatr Zachodnich, zmierzył się Marek Lik, który dotarł do mety w czasie 15 godzin 57 minut i 4 sekundy, zajmując 214 miejsce Open, a nasz podziw dla dokonań Marka tym większy, że ponad 50 osób nie ukończyło zmagań w regulaminowym limicie czasu, także ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników, którzy podjęli się tego wyzwania. W niedzielę 14 czerwca w Okunince odbyła się 11. edycja żelaznego triatlonu, który w tym roku jest częścią cyklu Grochowski Legend Series. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse, sprint oraz standard. Mimo wymagających warunków pogodowych, nasi reprezentanci spisali się fantastycznie i stawali na podium w swoich kategoriach wiekowych, a dokonali tego Krzysztof Mazurek, który zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej na dystansie standard, a także Jola Bojarczuk, która zajęła trzecie miejsce w kategorii wiekowej na dystansie sprint. Grupę Hełmbiega ponadto reprezentował Adam Brzuszek na dystansie standard, zajął tam bardzo dobre szóste miejsce w kategorii wiekowej, a ponadto miejsca na podium wywalczyli nasi przyjaciele z chełmskiej grupy triatlonu i Eightball Cross Gym Chełm, czyli Hania Wepa, Wiesiek Wepa i Krystyna Golec.
1: Reprezentanci sekcji biegowej Ruchu i Spica mają za sobą natomiast nie tylko rodzime zmagania. Więcej Paweł Zieliński.
2: Bardzo ważny weekend z historii naszej sekcji biegowej, dlatego że po raz pierwszy reprezentujący naszą sekcję zawodnik miał udział w mistrzostwach takiej rangi. Mowa tutaj o Andrzeju Łońskim, naszym triatloniście. Andrzej w ostatni weekend wystąpił w Mistrzostwach Europy Amatorów w Tarragonie, w Hiszpanii. Jego udział to efekt kwalifikacji, jakie Andrzej otrzymał dzięki swoim bardzo dobrym występom w ostatnich kilku latach. Andrzej wystartował na dystansie olimpijskim. Jego czas, jaki uzyskał, to 2 godziny 16 minut i 32 sekundy. Pozwoliło mu to zająć 19 miejsce, czyli w gronie zawodników z całej Europy. Andrzej uplasował się na bardzo wysokim miejscu, bo pod koniec drugiej dziesiątki. Sam zawodnik przyznaje, że jest zadowolony, to dobry wynik. Andrzej to bardzo ambitny zawodnik, więc zawsze podchodzi do takich wyników dość spokojnie. Natomiast dla nas jako sekcji jest to ogromna duma. To jest pierwszy reprezentant z naszego regionu, który wystąpił na zawodach takiej rangi. Cieszymy się bardzo i bardzo mu gratulujemy tego wyniku i trzymamy kciuki za dalsze występy, bo na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dyscyplinie, jakie Andrzej powiedział. Ale ostatni weekend to występy również w innych mistrzostwach. Mowa o mistrzostwach Polski na dystansie ultra w biegach górskich, bo takowe odbyły się w Tatrach. Tatra Fest to była rywalizacja na dystansie 68 km i 5000 przewyższeń poprowadzonych szlakami tatrzańskich szczytów. Mieliśmy tam swojego reprezentanta, Damian Antończak, ukończył tę rywalizację na 79. miejscu z czasem 12 godzin 52 minuty 31 sekund. No i na koniec warto wspomnieć również o naszej domowej rywalizacji. Mowa tutaj o nocnej piątce, która odbyła się w Lublinie. Tam startowało nasze biegające małżeństwo. Łukasz Smyk w rywalizacji Open z czasem 18 minut 1 sekunda zajął 20 miejsce. Natomiast Małgorzata Smyk z czasem 22 minuty 35 sekund była 32 wśród kobiet.
1: Przechodzimy do lekkoatletyki i jako pierwszy głos zabierze jeden z trenerów MKL-u Chełmu, Łukasz Serej.
3: Miniony weekend nasz klub startował w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się w Zamościu, skupiały najlepszych zawodników z tej organizacji. Przewozimy jeden medal w sztafecie 4x100 metrów kobiet i to jest wynik 49-38. Skład sztafety: Wiktoria Hryszko, Martyna Wawryniuk, Hania Stachniuk, Lena Chrobot. To wielki sukces naszego klubu. Dalej walczymy o kwalifikacje na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Ponadto indywidualnie Wiktoria Hryszko po raz kolejny pobiegła na 100 metrów przez Płotki z wynikiem 15:43. To jest 9. miejsce. I życiówka na 200 metrów 26:67. Z kolei 8. miejsce na tym samym dystansie Martyny Wawryniuk z wynikiem 26:05 i 9. Hani Stachniuk z wynikiem 26:14. Na 100 metrów dwie nasze sprinterki weszły do finału. Martyna zajmuje 5. miejsce z wynikiem 12:90, a Hania 300 wolniej.

0: 26 miejsce. Lenach Robot w eliminacjach 13.84, 22 miejsce. Miłosz Zazula zaliczył dyskwalifikację na 400 metrów za przekroczenie linii, natomiast na 200 metrów osiąga 24.01, co daje 27 lokatę. Zdobyliśmy 15 punktów, które dało nam 63 miejsce na 103 sklasyfikowane punktujące kluby w tych zawodach. Jesteśmy zadowoleni.
1: A o tym, jak w Zamościu poszło lekkoatletom MKS-u Agroskalmu, powie trener Marek Mazurek.
2: Z wyróżniających się zawodników należy wymienić Alan Malinowski, 200 metrów, rekord życiowy w 23.92, opasował się na 10 miejscu w tej konkurencji oraz bardzo dobry występ skoku w dal, wynik 5 metrów 95 centymetrów, również rekord życiowy, również ukończył swoją konkurencję na 10 miejscu. Oliwier Mazurek wystąpił w rzucie oszczepem o wadze 700 gram, osiągnięty rezultat to 43,73 metry. Był to Oliwiera pierwszy start w zawodach lekkoatletycznych, także wynik warty uwagi. Oliwier uplasował się na 15 miejscu w swojej konkurencji. Na 11 miejscu swoje zmagania w biegu na 3000 metrów zakończyła Lena Pilipczuk w kategorii U18. Amelia Kogut, bardzo dobry bieg na dystansie 200 metrów, 28-41 i życiówka. Skórzewski Mateusz wystąpił w dwóch konkurencjach, 100 metrów i 200. Na 200 metrów uzyskał swój nowy rekord życiowy, 24 sekund 70 setnych.
1: Do ostatniej części programu wracamy niebawem.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Cena sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Bond magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Dzień dobry raz jeszcze. Ostatni start w sezonie mają już za sobą zawodnicy klubu Karate Kyokushin Kanku w hełmie. Mówi sensei Krzysztof Kozioł.
5: Klub Karate Kyokushin Kanku był organizatorem 5. ogólnopolskiego turnieju Karate Kyokushin IKO o Puchar Ziemi Chełmskiej. Turniej odbył się na naszej hali Mosir. W turnieju wzięło udział 114 zawodników z 12 ośrodków karate w Polsce. Jeśli chodzi o wyniki karateków z hełma, to klub uplasował się na 4. miejscu drużynowo. W kategorii kata na 2. miejscu podium stanęła Lena Kulbicka i Estera Szopa. Na 3. miejscu stanął Paweł Podgórski. Jeśli chodzi o kategorię kumite, czyli ta, którą interesuje wszystkich najbardziej, walki, to najlepiej uplasowali się zawodnicy kategorii Masters, ćwiczący w klubie Karate Kyokushin Kanku. Marta Śliwińska wygrała kategorię Masters kobiet i zajęła 1. miejsce. Andrzej Podgórski po 2 bardzo trudnych i ciężkich walkach wygrał kategorię Masters mężczyzn i również stanął na 1. miejscu podium. Na 1. miejscu podium stanął również Leon Szylka. Był to jego pierwszy start w kategorii chłopców 6-7 lat. Na 2. miejscu podium w kategorii kumite uplasowała się Monika Pradon. Jest to masterka trenująca w naszym klubie. Antoni Grawiński, Paweł Podgórski, Oliwier Czuba i Mirosław Kowalczuk. 3. miejsca podium natomiast zajęli Lena Kulbicka, Barbara Śliwińska, Dawid Kowalczuk, Antoni Sawicki, Szymon Woźniak, Wojciech Szpunar, Jakub Kulbicki oraz Maciej Bożek. W turnieju startowało 18 zawodników tutaj z naszego klubu. Turniej był na bardzo wysokim poziomie. Sam fakt, że nasz klub zajął 4. miejsce, świadczy o tym, że ekipy, które przyjechały do Chełma, były liczne i bardzo dobrze przygotowane. Była to 5. edycja turnieju i już możemy zapowiedzieć, że w przyszłym roku odbędzie się 6. edycja.
4: W ostatni weekend duży sukces dopisali do kont siatkarze plażowi UKS-u Tempo Chełm, mówi trener Wojciech Miszczuk.
6: Mieliśmy mistrzostwo województwa w mini siatkówce dziewcząt i chłopców, tak zwane te kindery plażowe. Bezpośredni awans do mistrzostw Polski w Kołobrzegu. Także uważam, że bardzo fajnie chłopcy wypadli. Głównie brawa należą się Wojciech Kata i Wojciech Zalewski. Oni zdobyli srebrny medal mistrzostw województwa i awansowali bezpośrednio do Kołobrzegu, ale dobrze wypadły też inne nasze pary, że mieliśmy 5. miejsce i 5. i 11. Także troszeczkę pechowo, bo one się same ze sobą eliminowały. Także no, cieszymy się bardzo, bo tutaj to taki będzie duży sprawdzian na arenie ogólnopolskiej. Zobaczymy, jak ci chłopcy wypadną. Tym bardziej, że to są z Chełma jedyni nasi reprezentanci na Mistrzostwach Polski w tym roku. Także no, wielka zagadka. No i widzimy, że tutaj na tym roczniku możemy też w ogóle w Chełmie liczyć tutaj na fajne wyniki przyszłości, bo mówimy tutaj o roczniku 2015. Jeżeli ktoś z Państwa, z rodziców, ma dziecko właśnie w tym roczniku wśród dziewczyn i chłopców 2015-2016, to zapraszam do kontaktu z klubem, bo szukamy takich właśnie zdolnych dzieci, którymi moglibyśmy jeszcze tą grupę wzmocnić, żebyśmy w przyszłości osiągali jeszcze większe sukcesy.
4: A o tym, gdzie w ostatni weekend startowali kolarze GKK Peloton Okrzów, powie Jarosław Garda.
7: W minioną sobotę w Okrzowie odbył się wyścig gravelowy Orient Gravel Malowniczy Wschód. Na startach 3 dystansów, 83, 120 oraz 200 km, gościliśmy około 200 zawodników z całego kraju. Trasa wyścigu przebiegała przez teren gminy Chełm oraz obszary leśne Nadleśnictwa Chełm i Nadleśnictwa Krasnystaw. Ostatnie opady deszczu stworzyły trudne, błotniste warunki, szczególnie na najdłuższym dystansie, co postawiło przed uczestnikami wysokie wymagania techniczne. Jako klub jesteśmy niezwykle dumni z postawy naszych reprezentantów. Na koronnym dystansie 200 km triumfował nasz zawodnik Adam Mandziak, który w bezpośredniej rywalizacji pokonał utytułowanego triatlonistę i mistrza Polski Łukasza Kalaszczyńskiego. Odnotowaliśmy też sukcesy drużynowe, zajmując 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansach 120 oraz 83 km. Indywidualnie Agata Szymańska wygrała swoją kategorię wiekową na 120 km. Na tym samym dystansie Adam Rękas zwyciężył w swojej kategorii, a Open był 10.

0: Na najkrótszym dystansie Wiesław Wójtowicz zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej, a Open był ósmy. A tuż za nim uplasował się Wiesław Pawluk, który był kolejno trzeci w kategorii i dziewiąty Open. Sprawne przeprowadzenie tak dużego wydarzenia to efekt naszej współpracy z gminą Chełm, wsparcia ze strony Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Szkoły Podstawowej w Okrzowie, a także zaangażowania Koła Gospodyń Wiejskich Jagodne, fotografów, zabezpieczenia medycznego i jednostek ochotniczych straży pożarnych, które perfekcyjnie zabezpieczyły trasę.
1: Dzisiejszy magazyn sportowy wieńczymy doniesieniami o dobrych występach tenisistek stołowych UKS-u Żaczek Fajsłowice. Więcej trener Tadeusz Bochniarz.
2: W Grodzisku Mazowieckim rozgrywany był 12. turniej pod nazwą Pingla Cup. Jest to turniej, w którym uczestniczą dzieci z całej Polski, zrzeszeni, niezrzeszeni, ale to tych drugich nie było prawie w ogóle, w kategoriach żaków i skrzatów. Skrzaci to są dzieci urodzone w roku 2016 i młodsi, a żacy 2015. I w turnieju w dwóch dniach uczestniczyli także moi zawodnicy. Wśród skrzatek wystąpiły Marcelina Wypych i Alicja Suszek. Były jednymi z najmłodszych uczestniczek. Przypomnijmy, że Marcelina to jest rocznik 2018, a Alicja to 2019. Marcelinie udało się wygrać jeden mecz wśród 54 zawodniczek. Jak na Marcelinę występ należy uznać za bardzo udany. Równie dobrze i dzielnie walczyła Alicja Suszek, ale niestety nie udało jej się odnieść zwycięstwa. Dużo było przy tym wszystkim zabawy i turniej był traktowany bardzo radośnie i tak zabawowo, jeżeli chodzi o tą kategorię wiekową. Natomiast w niedzielę grały żaczki i żacy. W turnieju startowała rekordowa ilość, bo chłopców było aż 105, a dziewczynek 83 bodajże. Nas reprezentowały Nikola Urbańczyk i Ola Błaziak oraz mieliśmy rodzynka chłopca Gabriela Wypycha. Nikola wygrała swoje gry grupowe, bez problemu awansowała do pierwszej 32 turnieju. Również do pierwszej 32 awansowała Aleksandra Błaziak, ale już później w turnieju pucharowym nie udało jej się odnieść zwycięstwa. Natomiast Nikola grała bardzo dobrze, dotarła do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce tego turnieju Lenie Xiu z Działdowa. Jest to dziecko chińskich trenerów. Mimo to Nikola bardzo dobrze sobie radziła i łatwo skóry nie sprzedała. Ostatecznie Nikola zajęła czwarte miejsce w turnieju, co jest równoznaczne jakby z trzecim miejscem i dobrą prognozą na zbliżające się mistrzostwa Polski w kategorii żaków. Ola niestety już w grupie pucharowej nie udało się jej osiągnąć zwycięstwa i została sklasyfikowana na miejscach od 25 do 32. Gabryś Wypych wygrał jedną grę i dzięki temu jest sklasyfikowana na miejscach między 64 a 80. Nikola, koleżanka z Lubartowa, Dominika Adamczyk, startowały również w turnieju deblowym i tutaj równie dobrze sobie radziły, bo dotarły też aż do półfinału. Ostatecznie zajęły czwarte miejsce. To też jest dobry prognozyk na mistrzostwa Polski żaków, bo obie te koleżanki mają tam wystąpić w grze podwójnej. Turniej chyba najlepiej zorganizowany jak można dla tej kategorii wiekowej. Dużo sponsorów, oprawa, pokazy gier z mistrzami, próby gier z mistrzami. Wspaniała zabawa. Chciałbym podziękować rodzicom, którzy znacząco przyczynili się do tego, że ten wyjazd był i możliwy, za transport i opiekę w czasie zawodów.
1: Na dziś ode mnie i od trenerów to wszystko. Powtórka odcinka zaraz po 10:00 będzie dostępna na stronie internetowej Radia Bonton. Kolejny magazyn za tydzień, a ja życzę Wam miłego i aktywnego weekendu.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9:00 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama.
5: Domlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy,

0: chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gastorama! Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Reklama. Bonton.

0: ponad 1000 interwencji związanych z burzami, te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny, system uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
1: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
0: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
0: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
0: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem prokuratury okręgowej w Lublinie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem, skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Akcja została przeprowadzona w województwach lubelskim, mazowieckim i śląskim, obejmując zatrzymania podejrzanych, a także przeszukanie ich miejsc zamieszkania. Mundurowi ujęli 8 obywateli Polski, przy których znaleźli prawie 24 tysiące paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, gotówkę w różnych walutach, telefony komórkowe, broń gazową, a także samochód marki Mercedes o wartości 250 000 zł. Najbliższa noc będzie najkrótszą w roku, ale będzie też świętowana w części gmin powiatu chełmskiego jako Noc Świętojańska. Tradycyjne wierzenia słowiańskie będą kultywowali mieszkańcy Siedliszcza podczas wydarzenia organizowanego w Majdanie Zachorodyńskim. Równie ciekawy program na świętowanie Nocy Kupały przygotowała gmina Leśniowice, na miejsce obrzędów wybierając Zalew Maczuły, a także gmina Dorochus, która będzie świętowała na boisku w Świerżach. W niedzielę w Żalinie Kolonii w gminie Ruda Huta odbędzie się powiatowy Dzień Konia Zimnokrwistego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. Centralnym punktem programu będzie 8. przegląd hodowlany koni rasy zimnokrwistych.
6: Koń zimnokrwisty to jest koń ciężki, koń roboczy. Używany do zaprzęgu, do zrywki drewna w lesie, do transportu. To nie jest koń sportowy, wierzchowy, choć jest też używany w hipoterapii, bo to jest koń charakteru łagodnego. Podbrane są pod uwagę konie w kategorii koni rocznych i koni dwuletnich, jak również klaczki i ogierki w takim właśnie wieku.
5: Mówi Jarosław Dąbrowski, prezes terenowego koła hodowców koni na miasto i powiat chełmski oraz gminę Ruda Huta.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Upalnie dziś w całym

0: kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie. Z zachodu płyną burze i ulewy.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też bus.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie.

0: GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Reklama.

aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

0: To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
1: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
0: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
2: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
0: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. To alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
3: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
0: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Aspirant Grzegorz Wesołowski z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zdobył tytuł najlepszego dzielnicowego roku w garnizonie lubelskim, a najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został podkomisarz Paweł Burda z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Zwycięzców wyłoniono podczas wojewódzkich eliminacji, które trwały 2 dni i obejmowały zarówno testy wiedzy, jak i praktyczne sprawdziane umiejętności. Policjanci musieli zmierzyć się m.in. ze strzelaniem z broni służbowej, oceną sytuacji podczas symulowanych interwencji z mieszkańcami oraz testem pisemnym z zakresu prawa, prewencji i psychologii. Choć od zakończenia poprzedniego naboru minęło zaledwie kilka tygodni, Urząd Miasta Chełm ponownie rozpoczął poszukiwania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeszcze niedawno wydawało się, że stanowisko to na stałe obejmie Dominik Małys, który po rezygnacji z funkcji wiceprezesa Chełmskiego Klubu Sportowego miał skoncentrować się wyłącznie na kierowaniu MOSiR-em oraz realizacji nowych inwestycji sportowych. Tymczasem w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się nowe ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora ośrodka. Jak ustaliliśmy w Urzędzie Miasta, przyczyną ponownego uruchomienia procedury konkursowej jest fakt, że nie doszło do podpisania umowy z kandydatem wyłonionym w poprzednim postępowaniu. To jedna z największych inicjatyw turystycznych ostatnich lat w regionie. 8 samorządów z powiatów chełmskiego i chrubieszowskiego połączyło siły, by utworzyć nowoczesny produkt turystyczny, który ma przyciągnąć potencjalnych turystów przez okrągły rok. Dzięki wsparciu funduszy europejskich na terenie tzw. malowniczego wschodu powstaną nowe tężnie solankowe, infrastruktura rekreacyjna nad zbiornikami wodnymi, miejsca aktywnego wypoczynku oraz zaplecze dla miłośników morsowania.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit. Producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
0: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w Podaj Dalej będzie zaproszenie na dwie noce świętojańskie w naszym regionie. Jedna odbędzie się nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim, a druga nad Zalewem Maczuły. Powiemy też o wydarzeniu rodzinnym połączonym z kinem plenerowym w Macoszynie Małym, a także o inauguracji wakacji z Młodzieżowym Domem Kultury. W przyszłym tygodniu będziemy też obchodzić Dzień Taty, dlatego też znajdzie się coś i na tę okazję. Przed nami godzina pełna propozycji do zapisania w kalendarzach i podania dalej. Spędźcie z nami ten czas na fali 104 i 9 FM.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska.
2: O godzinie 18 nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się wydarzenie, które celebruje najkrótszą noc w roku, czyli Noc Świętojańska. I jakie atrakcje przygotowali organizatorzy dla przybyłych gości, o tym opowie
3: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. W programie znajdziecie Państwo warsztaty wiciawianków, rękodzieła oraz robienia i przygotowywania podpłomyków. Natomiast dla dzieci mamy atrakcję, będziemy przedstawiać baśń słowiańską. Później natomiast odbędzie się widowisko obrzędowe, jak również koncert na molo zaprezentowany przez Bartka Kazimierzaka i Pawła Pikuza. Na zakończenie odbędzie się taniec z ogniem, pokazy fire show. Całą imprezę, całą uroczystość zakończy dyskoteka DJ-em Toksikiem.
2: Zawsze te imprezy cieszą się dużą popularnością. Ludzi jest ogrom. Te wydarzenia są bardzo widowiskowe, bo to i na plaży, i woda. Także tu pełna energia pewnie tego sobotniego wieczora wybrzmi.
3: Jak najbardziej jest to bardzo widowiskowe. Samo widowisko.

0: Blisko obrzędowe już ma swoją taką atrakcyjność wielką, ponieważ wszystkie panny i kawalerowie z ogniem, którzy będą się przechadzali nad wodą, oczywiście rzucanie wianków do wody jest bardzo widowiskowe, natomiast później pokazy fire show również nad wodą są bardzo ekscytujące, więc wszystkich Państwa naprawdę bardzo serdecznie zapraszam.
1: Mieszkańcy gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości także będą mieli okazję wziąć udział w jednym z najbardziej klimatycznych i zakorzenionych w polskiej tradycji wydarzeń roku, o czym więcej opowie Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
2: Kolejna noc świętojańska, czwarta już organizowana przez nas. Startujemy o godzinie 17. Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy. A o 21:00 zapowiada się taki godzinny, klimatyczny koncert pod tytułem Akustycznie po polsku. No i oczywiście o 22:00 najważniejszy punkt kulminacyjny, a więc widowisko Teatr Ognia. I ten Teatr Ognia corocznie przyciąga największą liczbę widzów.
1: A za chwilę powiemy o inicjatywie Kina Letniego, które zagości 4 lipca do Matoszyna Małego. Zostańcie z nami po więcej szczegółów. Zaraz wracamy do Podaj Dalej.
3: Reklama. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Rubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj porozmawiamy o tym kinie plenerowym, które będzie zorganizowane w ramach Macoszyn Mały, ale Kulturalny, edycja druga. No i właśnie, więcej o tym opowiedzą moi goście.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, wójt gminy Chańsk, Alan Struski.
3: Dzień dobry, Daniel Bartosik, przewodniczący zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Macoszynie Małym.
1: Trzecie miejsce na 407 wniosków z całej Lubelszczyzny to ogromny sukces. Jak zareagowali panowie na tę wiadomość i co też zdaniem panów zdecydowało o tym, że tak wysoko został oceniony ten projekt?
3: No było to na pewno pewnego rodzaju zaskoczenie. Nie powiem, że nie staraliśmy się uzyskać jak najlepszego wyniku, ale bardzo się cieszymy, że właśnie zostaliśmy tak wysoko ocenieni. Mam nadzieję, że na tak wysoką ocenę wpłynęło to, że staramy się naprawdę w naszych projektach odpowiedzieć na potrzeby naszej lokalnej społeczności, które wydaje mi się, że identyfikujemy w bardzo dobry sposób. Jest to już druga edycja naszego projektu. W zeszłym roku też udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Aktywne Lubelskie lokalnie. To, co robiliśmy w zeszłym roku w ramach tego projektu, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem naszej lokalnej społeczności, mieszkańców okolicznych miejscowości, turystów, którzy odwiedzają naszą miejscowość. W tym roku postanowiliśmy jak gdyby podnieść poziom naszej imprezy przez uzupełnienie tego, co moglibyśmy zrobić lepiej w stosunku do zeszłorocznej imprezy. I dzięki temu wydaje mi się, że właśnie uzyskaliśmy tak wysoką ocenę w konkursie grantowym.
2: Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że mogę zaprosić tutaj przede wszystkim Państwa do gminy Chańsk na kolejne wyjątkowe wydarzenie organizowane przez, tak jak tutaj pan prezes już wspomniał, niezwykle aktywne koło

0: Jest to polska komedia, która potrafi wzruszyć, zdecydowanie rozbawić, a przede wszystkim zintegrować różne pokolenia widzów.
1: Nie samym filmem Człowiek żyje. Co będzie jeszcze czekało na uczestników tego dnia?
0: W tym roku przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje. Podobnie jak w zeszłym roku zaoferujemy naszym gościom i gorący, i słodki poczęstunek. Będą stoiska kół gospodyń wiejskich, ale będzie też projekcja filmu poprzedzona występem niezwykle utalentowanego 10-letniego perkusisty z naszego regionu, Natana Drzewieckiego.
1: No to wszystko będzie się ładnie przeplatać, zarówno jedzenie tutaj napełni żołądki, muzyka dopełni duszę, nakarmi, no i oczywiście film na zwieńczenie tego pięknego wieczora. Nie powiedzieliśmy tylko kiedy i gdzie.
0: Impreza jest organizowana, będzie 4 lipca. Zaczynamy na placu przy świetlicy w Macoszynie Małym o godzinie 19:00. Właśnie zaczynamy od tej części poczęstunku i występu Natana, a około godziny 21:00 rozpocznie się projekcja filmu.
1: No mówi się, że apetyt rośnie, także jakie plany też są na przyszły rok?
0: W przyszłym roku na pewno będziemy dalej starać się pozyskiwać aktywnie środki i kontynuować nasze przedsięwzięcia jako koło. Działamy dość krótko, ale już niektóre nasze imprezy, wydarzenia zaczynają zasługiwać na miano cyklicznych. Jeszcze w tym roku będziemy mieli otwarcie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki na tym placu przy świetlicy wiejskiej Macoszynie Małym, również dofinansowanego w ramach tego samego konkursu grantowego. Ten projekt również został dość wysoko oceniony przez komisję. Następnie będziemy organizować bieg niepodległości, który współorganizujemy ze Szkołą Podstawową w Macoszynie Dużym i tutaj aktywnie włączamy dzieci, młodzież, ich rodziców w to wydarzenie. W przyszłym roku mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tą serię kin plenerowych. No tak na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o planach.
2: Chciałem podkreślić, że to wydarzenie, cała działalność Koła Gospodyń Wiejskich doskonale pokazuje charakter przede wszystkim naszej gminy. A Hańsk to miejsce, gdzie piękno przyrody harmonijnie współgra z kulturą, historią i tradycją. Położeni przecież jesteśmy w sercu Polesia Zachodniego, wśród lasów, łąk, jezior, które zachwycają mieszkańców i odwiedzających nas przez cały rok.
1: Wspólnie zapraszamy więc do Macoszyna Małego w gminie Hańsk na kino plenerowe 4 lipca. Dziękuję panom.
2: Dziękujemy.
1: A w kolejnej części opowiem wam wraz z moimi gośćmi, co szykuje Młodzieżowy Dom Kultury na rozpoczęcie wakacji.
3: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to.

0: gram, a różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. 27 czerwca zbliża się festyn. Bezpieczne wakacje z MDK i Fundacją Cemex. I co czeka na przybyłych gości? I opowie Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury.
2: Oj, czeka bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja tylko powiem, że festyn Bezpieczne Wakacje organizujemy już po raz kolejny. W ten sposób, zdaje się, trzeci rok z rzędu witamy wakacje, a potem też na koniec wakacji żegnamy wakacje festynem. Ale mówimy o tym, który rozpoczyna przerwę letnią. Przede wszystkim, tak jak nazwa mówi, Bezpieczne Wakacje, dodam jeszcze z MDK i Fundacją Cemex, kładziemy nacisk na to, żeby nie tylko się świetnie bawić, ale też przekazać jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy w bardzo przystępny sposób o tym, jak te wakacje bezpiecznie spędzać. Oczywiście chodzi nam o dzieci i młodzież. I pomogą nam w tym zaproszone służby mundurowe. Będzie policja, będzie straż miejska, będzie straż pożarna, będzie WOPR. I ci wszyscy ludzie na pewno też wesprą nas w tym, żeby przekazać tę wiedzę. A przy okazji zrobią to w atrakcyjny sposób, bo na pewno będzie możliwość przymierzenia różnych sprzętów policyjnych, czy tego, żeby się przymierzyć, jak się siedzi za kierownicą wozu strażackiego. Ale to oczywiście nie wszystko.

0: bo przede wszystkim będzie też zabawa. Tradycyjnie przygotowujemy stacje zadaniowe. Dzieci, które te stacje przejdą, mogą liczyć na gwarantowaną nagrodę. Będą występy artystyczne, no i będą oczywiście atrakcje w formie dmuchańców, karuzeli i innych takich jeszcze, no wszystkiego nie będę zdradzała, bo będzie jedna niespodzianka. Zawsze wielką popularnością cieszyło się ujeżdżanie byka. Tym razem byka nie będzie, ale będzie coś o wiele lepszego. Będzie też piana party, to dzieci bardzo lubią, więc już mogę zasugerować, żeby jakiś ręczniczek ze sobą przynieść. Jeżeli chodzi o godzinę, startujemy o godzinie 14, o godzinie bawimy się do godziny 18. Piana party jako ta atrakcja, na którą wszyscy czekają, zaczyna się o godzinie 17:45. No a tak jak mówię, od 14 bawimy się, uczymy się i spędzamy fantastycznie czas. Dodam też, że w trakcie tego festynu organizujemy zbiórkę roślin. Prosili mieszkańców, którzy przyjdą, żeby osoby, które mają jakieś swoje ogródki, mają nadwyżkę roślin, ciekawie pachnących, ciekawie wyglądających, może jakieś zioła, żeby takie sadzoneczki na tą imprezę do nas przynieśli, bo te rośliny chcemy posadzić w ogródku sensorycznym, który tworzymy w ramach zupełnie innego projektu. To myślę, że to będzie okazja do jeszcze jednego spotkania. W każdym razie tworzymy ten ogródek wspólnie z mieszkańcami. Chcemy dać im szansę, żeby się włączyli w jego zazielenianie. A poza tym jeszcze, bo to nie wszystko, festyn, czy dzień festynu właściwie, będzie też dniem inauguracji festiwalu Chełmskie Wakacje Teatralne. Wtedy obejrzymy pierwszy spektakl właśnie 27 czerwca i to będzie o godzinie 17. Jeśli chodzi o szczegóły, bo ten festiwal to jest taka nowinka troszeczkę, bo do tej pory Chełmskie Wakacje Teatralne miały inną formułę. Tym razem po raz pierwszy będzie to formuła festiwalu. Pozwolę sobie oddać głos Mirkowi Majewskiemu, który o festiwalu wie wszystko.
1: Jednak o tym już za chwilę. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.
14: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
15: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do rozmowy z Joanną Sadowską i Mirosławem Majewskim z Młodzieżowego Domu Kultury, który wie wszystko o zbliżającym się festiwalu Chełmskie Wakacje Teatralne.
16: Wszystko albo prawie wszystko. Tak, zmieniliśmy formułę. Wcześniej Wakacje Teatralne, Chełmskie Wakacje Teatralne. Był to cykl spektakli odbywających się co 2 tygodnie.

0: Teraz postanowiliśmy zrobić w pełni festiwal, tak jak to się odbywa w różnych miejscach w Polsce, i oferujemy przez tydzień atrakcje festiwalowe. Zaczniemy właśnie podczas festynu i wtedy o godzinie 17 wystąpi dla nas pierwszy teatr i pierwszy spektakl. Będzie to teatr w Ogrodzie z Lublina, doskonale znany na pewno młodej chełmskiej publiczności. I będą to opowieści pana A. Nasz festiwal, czy nasz wcześniejszy cykl, tak był pomyślany, żeby przez te wszystkie spotkania spróbować przekazać widzom różne estetyki teatru, formę, czy po prostu, jak to się dawniej mówiło, teatru lalkowego. Więc ten pierwszy spektakl to będzie spektakl improwizowany. Taka rzecz coraz bardziej popularna, jeżeli chodzi o ofertę dla dzieci. Kolejny to we wtorek 30 czerwca i kolejna estetyka rzeczywiście fantastyczna i może bardziej znana pedagogom, mniej dzieciom, ale taki pełnospektaklowy teatr w stylu japońskiego kamishibai. I to nasz taki bardzo zaprzyjaźniony teatr form wielu z Płocka przyjedzie i nam pokaże w ten sposób taką krótką, prostą historię lotnictwa. Kolejny spektakl to spektakl, który odbędzie się 2 lipca i tu mamy klasykę i przedstawiciela tej klasyki w Teatrze Lalkowym Polskim, czyli z taką małą niespodzianką po prostu teatr lalek właśnie takich Kukiełka Pacynka, i to jest Teatr Nemno z Rzeszowa. Już jakby na koniec, na deser, teatr Co Nieco z Białegostoku pokaże nam klasyczną bajkę, takie połączenie o szewczyku Dratewce i wawelskim smoku. Historia troszeczkę ujęta inaczej niż ją wszyscy znamy. I tak zakończy się nasz festiwal, jeżeli chodzi wyłącznie o tę część związaną bezpośrednio z przedstawieniami. Ale nasz festiwal to nie tylko przedstawienia. Nasz festiwal to też warsztaty dla dzieci. I tu spodziewamy się nawet sporej grupki. Poprowadzi je właśnie aktor Teatru Nemno z Rzeszowa, który zagra 2 lipca taki spektakl pod tytułem Zgrywka. I w czasie tych warsztatów w poniedziałek, środę i piątek będziemy tworzyli swój spektakl i to może niech będzie jeszcze tajemnicą, ale zapowiada się ekscytująco. Dzieci, uczestnicy warsztatów stworzą spektakl, który pokażemy właśnie albo bezpośrednio przed ostatnią ofertą festiwalu, albo po, no to już ustalimy sobie z prowadzącym warsztaty panem Henrykiem Chryniewickim.
1: No i z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie zaprosić, bo mamy jeszcze miejsca na te warsztaty, więc dzieci w wieku 7-12 lat bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby się na warsztaty zapisać. To są 3 warsztatowe spotkania, plus właśnie ten dzień, kiedy pokażemy to, co udało nam się stworzyć. Zapraszamy do MDK-u, można się zapisać telefonicznie, można się zapisać osobiście, bardzo gorąco, bo to będzie taka chyba przygoda, która się szybko nie powtórzy, a przynajmniej nie w tym roku, prawda? Mam nadzieję, że za rok, że uda nam się taki cykl stworzyć. Ja dodam jeszcze, bo to też jest istotne, po każdym spektaklu my oczywiście też tradycyjnie zapraszamy na takie spotkania integracyjno-warsztatowe też właśnie dzieci i rodziców, więc po każdym spektaklu jeszcze publiczność zostaje, można obejrzeć lalki, kostiumy, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i spędzić czas na tych właśnie warsztatach. Jeszcze jedna ważna rzecz, w tym roku spektakle, poza tym pierwszym, który inauguruje festiwal i będzie w Parku przy Kamenie podczas festynu, to wszystkie spektakle właśnie wracają na Plac Łuczkowskiego. To będzie zawsze godzina 17. Mamy nadzieję, że publiczność dopisze. My zapewniamy jak zawsze karimaty do siedzenia. Publiczność prosimy o zabranie wody, bo na pewno będzie gorąco. Jakieś osłony na główkę, dobrych nastrojów i widzimy się.
0: Ale oczywiście mamy też plan B, bo gdyby pogoda rzeczywiście nam nie sprzyjała, czego nie zakładamy, spektakle będą się odbywały tak jak w poprzednich edycjach wakacji teatralnych w sali sportowej przy pierwszym liceum.
2: A za chwilę już ostatnia propozycja. Co to będzie? Zostańcie na fali 104,9 FM.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Taty, dlatego też znajdzie się propozycja i na tą okazję. 23 czerwca o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids. Więcej o tym wydarzeniu opowie Grzegorz Głucha, lider obu chełmskich formacji wokalnych.
2: To tak się złożyło, że zawsze naszą codziennością, o której mówiliśmy, stają się każde wtorki. Zawsze jestem we wtorek w Chełmie, zawsze tutaj pracuję, cieszę się obecnością tutaj w Chełmie i tak się właśnie ułożyło, że możemy ten ostatni wtorek w naszym sezonie, na zakończenie sezonu, tak możemy powiedzieć, bardzo bogatego zresztą w tym roku, uwieńczyć koncertem, który nazywa się po prostu Piosenki dla Taty. Obiecujemy, że nie będziemy bardzo pompatyczni, bardzo sztywni. Po prostu chcemy zaprosić Was, wszystkich słuchaczy, widzów, melomanów do słuchania pięknych piosenek, bo ułożymy je z piosenek, które śpiewane są równo na scenach, festiwali, czasami może gdzieś w kościołach. Tak to połączymy nasze rzeczywistości codzienne i te najświętsze w taki hołd złożony właśnie naszym rodzicom, naszym tatom. Pamiętajmy także o tych naszych ojcach, bo mamy takich, jesteśmy już w takim wieku, że niektórym być może nie zdążyliśmy do końca w swoim życiu odpowiednio podziękować. To tak będziemy o nich szczególnie pamiętać. Wraz z Hadek Gospel Kids i Hadek Gospel Choir właśnie w Chełmskim Domu Kultury we wtorek 20.

0: tego 3 czerwca.
1: To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Życzę Wam udanego, pięknego weekendu. Do usłyszenia. Cześć.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
10: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
9: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
11: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
9: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
12: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie mnie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
9: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Jarek Hołota, zapraszam. Czujność pracownika banku uchroniła seniorkę z naszego województwa przed utratą oszczędności. 89-letnia kobieta otrzymała telefony od kilku osób, które podawały się kolejno za pracownika poczty.

0: koszty prokuratora i komendanta policji. Wspólnie wmówili jej, że prowadzą tajną akcję i chcą powstrzymać oszustów przed okradnięciem jej z pieniędzy. Pod wpływem ich manipulacji kobieta przyznała się, ile gotówki posiada w domu, a także jaki jest stan jej konta bankowego. A następnie została poproszona o przelanie fałszywym służbom 30 tysięcy złotych. Przed utratą pieniędzy ocalił jednak jeden z pracowników banku, zdziwiony, że 89-latka nagle chce przekazać taką dużą kwotę obcym, i zatrzymał transakcję. Sprawą zajmuje się teraz policja. Niepokojące sygnały napływają ponownie ze zbiornika Stańków i rzeki Uherki. W ostatnich dniach odnotowano pojawienie się śniętych ryb, pogorszenie jakości wody oraz intensywny odór. Sytuacja skłoniła przedstawicieli Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego do powiadomienia odpowiednich służb i zaapelowania o pilne wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Jak informuje dyrektor Biura Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie Marcin Adamczyk, jeszcze kilka dni wcześniej sytuacja nie budziła większych obaw. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 11 czerwca zaobserwowano jednak gwałtowne pogorszenie warunków w zbiorniku. W Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu odbyła się 12. edycja regionalnego przeglądu piosenki przedszkolnej Siedliskie Nutki. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 9 grup przedszkolnych, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, dostarczając publiczności wielu wzruszeń i radości. W najstarszej grupie przedszkolnej pierwsze miejsce zdobyli reprezentanci Zespołu Szkół w Siedliszczu za wykonanie utworu Laleczka z saskiej porcelany. Jury doceniło zarówno wysoki poziom wykonania, jak i swobodę sceniczną młodych artystów oraz staranne przygotowanie programu.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju, zaczną się burze.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Reklama. Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza.

0: Zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy! Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Heum Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy

Dziennie 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Reklama.

0: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu

0: Nowego Muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Pracha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Jarek Hołota, zapraszam. Wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie odbył się protest funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy nie zgadzają się na planowane zmiany dotyczące świadczeń mieszkaniowych, które, jak podkreślają, mogą oznaczać dla części funkcjonariuszy obniżkę miesięcznych dochodów nawet o 510 zł. Oprócz przedstawicieli NSZZ, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, w proteście uczestniczyli również członkowie Więziennej Solidarności oraz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Protestowali również przedstawiciele zakładów karnych w Chełmie, Włodawie i Hrubieszowie, aresztu śledczego w Lublinie i Krasnymstawie. W miejscowości Białka doszło wczoraj do dramatycznego zdarzenia. Świadkowie zauważyli na łące płonącego człowieka. 45-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw z poważnymi obrażeniami ciała walczy o życie w specjalistycznej placówce. Mężczyzna w momencie przyjazdu służb był przytomny, jednak jego stan oceniono jako bardzo ciężki i bezpośrednio zagrażający życiu. Poszkodowany został natychmiast przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego w Krasnymstawie. Jutro w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie odbędzie się wydarzenie zatytułowane Słowiańska Magia. W programie zapowiedziano warsztaty słowiańskie, nie zabraknie również występów artystycznych i konkursów z nagrodami. Kolejną atrakcją czekającą na przybyłych gości będzie strefa rękodzieła, gdzie lokalni twórcy i wystawcy będą mogli zaprezentować swoje prace. Uzupełnieniem programu będzie strefa gastronomiczna. Szczególny wymiar słowiańskiej magii nadaje jej cel charytatywny. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka dla Szymona Zelenta. Początek o godzinie 17.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza, na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Jack!
1: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
2: Sobota, 20 sierpnia, 171 dzień roku, 25 tydzień roku. Witam Was w kolejnej weekendowej dawce uśmiechu na 104,9 FM. Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w pozytywce do godziny 14 mniej więcej. Jestem dzisiaj z Wami, a czeka nas moc oczywiście atrakcji. Słuchajcie, żeby nie przegapić, ale zaczniemy oczywiście klasycznie od kartki z kalendarza. Dzisiejsze imieniny to m.in. Bożena, Bogna, Florentyna i Baltazar także, tak więc dosyć bosko dzisiaj. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy Światowy Dzień Uchodźcy. Jest też Dzień Żonglerki, no i my tymi tematami dzisiaj będziemy także żonglować. Mamy chociażby ostatni dzień wiosny dzisiaj. Taka ciekawostka, więc jutro już oficjalnie lato. Kochani, jeżeli chodzi o notkę historyczną tego dnia, 1819 rok, do portu w Liverpoolu przypłynął statek Savannah z USA, który jako pierwszy parowiec przepłynął rejs transatlantycki. Rok 1900, jak równo. W teorii święto dziennikarza sportowego jest dopiero za parę tygodni, ale dziś też jest ważne święto dla polskiego dziennikarstwa sportowego. Tego dnia wydano pierwsze polskie czasopismo sportowe, czyli Lwowską Gazetę Sportową. Rok 1920. W Wadowicach odbyły się chrzciny niejakiego Karola Wojtyły. Natomiast rok 32 to z kolei parada na cześć Amelii Earhart w Nowym Jorku. Miesiąc wcześniej samotnie przeleciała nad Atlantykiem, dokonując tego jako pierwsza kobieta. Z tej okazji właśnie tą paradę przeprowadzono. 1975, wtedy ukazały się kultowe Szczęki Stevena Spielberga, natomiast w roku 1983 Ladypunk wydało swoją debiutancką płytę pod tytułem Ladypunk. Tak więc, to tak na początek, oczywiście już za chwilę pozytywny serwis pozytywki.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Tak więc, kochani, witam was w kolejnym pozytywnym serwisie Pozytywki w Radiu Bon Ton. Dzisiaj 5 newsów. 3 z okolicy, 2 z dalszych rejonów świata i Polski. Janek Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od sukcesów tancerzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Podczas X-Dance Festiwalu w Katowicach, zawodów rangi światowej, startowały 4 chełmskie grupy, które przywiozły 4 medale, w tym 2 złote. Te najcenniejsze zdobyły grupy Swing Dance Mini w kategorii 10-12 lat i tancerki Swing Dance Juniors w przedziale 13-16. Z kolei srebrne medale przywiozły grupy Swing Dance Kids i Boogie Twist Juniors. Gratulujemy! A już teraz niezwykle wzruszająca historia. Na cmentarzu wojennym przy ulicy Młodowskiej w Chełmie ustawiono tablicę, która upamiętnia Józefa Kordacza. Jego rodzina z wnukiem Martinem na czele przez lata prowadziła poszukiwania, aż w końcu udało się ustalić, że czeski policjant z Pragi zmarł w Chełmie w wyniku odniesionych ran w trakcie rosyjskiej ofensywy z 1916 roku. Taki jest najprawdopodobniejszy scenariusz. W poszukiwaniach pomagał Martinowi Kordaczowi niegdysiejszy chełmski radny Jerzy Jaworski.
0: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Tymczasem w Radiu Bon Ton gratulacje dla młodej dumy Chełma. Nasza krajanka Wiktoria Gajosz ustanowiła swój nowy rekord życiowy w biegu na dystansie 200 metrów, co daje jej kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, także mówię wam o niej naprawdę, będzie głośno. Opuszczamy region i przenosimy się do stolicy w pozytywce. W Warszawie przeprowadzono eskortowo-ratunkową akcję dla kaczuszek na tamtejszej kamionce. Gromadka kaczek niestety nie mogła pokonać wysokiego krawężnika przy przystanku dla tramwajów. Sytuację zauważyli przechodnie, którzy stanęli na torach i pomogli kaczkom się stamtąd wydostać. Kwa, kwa! Na koniec mam dla was wieści z mundialu w Ameryce Północnej. Kibice Japonii na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przyjechali z workami na śmieci. Wynika to z japońskiej kultury, ich szacunku do piłkarzy, kibiców stadionu i zwykłej wdzięczności, że mogą tam być. Więc począwszy od debiutu Japończyków na francuskim mundialu w 1998 roku, ich kibice regularnie po sobie sprzątają.
2: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności.

0: finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Tak więc, kochani, pora na segment Co dobrego słychać, a dzisiaj pochylimy się nad naprawdę utalentowanymi dzieciakami prosto

0: zespołu szkół technicznych tutaj w Chełmie. Mają oni swoją drużynę Stark Robotics. No i ich starty, dotychczasowy jakby dorobek, wygląda dosyć imponująco, a już niedługo wybierają się na Mistrzostwa Świata do Turcji, także posłuchajcie.
1: Nazywam się Urszula Ślusarska i jestem mentorem drużyny. Na pewno nasz zespół się zwiększył o kilka osób. Urośliśmy w nowe umiejętności i nasz robot tak na przykład wygląda dużo lepiej niż wtedy. Wspaniałe jest to, że zyskaliśmy tylu nowych członków i wiele nowych osób chciało się zaangażować, nie tylko uczniów, ale także dorosłych nauczycieli z naszej szkoły. I w marcu wystartowaliśmy, tak jak mówiliśmy wtedy, w Mistrzostwach Polski. Nie było to dla nas łatwe wyzwanie, ale udało nam się. Wystartowaliśmy i nie tylko wystartowaliśmy, ponieważ zajęliśmy w sumie 4 nagrody. Jedną z takich najważniejszych nagród jest Inspire Award. To nagroda przyznawana tylko jednej drużynie na całym turnieju. Można ją zdobyć tylko raz w roku. Jest ona uznawana za takie najbardziej prestiżowe osiągnięcie tej kategorii i otrzymują ją drużyny, które stają się inspiracją, a także drużyną, którą warto naśladować, która jest po prostu wyjątkowa na swój sposób i wyróżnia się nie tylko w robotyce, ale także w tej zespołowości, w organizacji różnych wydarzeń i takich działaniach bardziej miękkich. Dodatkowo nasz sam robot w klasyfikacji indywidualnej zajął 4. miejsce, a już w sojuszach z drużyną z Litwy zostaliśmy finalistami całego turnieju i suma tych punktów pozwoliła nam zdobyć 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej i także awans na Mistrzostwa Świata w Stambule.
0: Zapraszam oczywiście do sprawdzania tego na radiobonton.pl.
2: Pozytywka w Radiu Bonton.
0: Kochani, my tymczasem przechodzimy do segmentu Dialog Wewnętrzny.
3: No tak, dzisiaj noc kupały, noc świętojańska, jak zwał, tak zwał. Ostatni dzień wiosny, przesilenie letnie, ogólnie będzie dużo świąt. Tutaj już chłopaki się szykują. Bulwers?
4: Tak.
3: A co ty robisz?
4: Ja się, jakby to powiedzieć, rozpływam.
3: Rozumiem, że wszystkich chcesz zaskoczyć podczas obowiązkowej kąpieli.
4: No, jakżeby inaczej.
3: Bulwers. Stary śmieszek. No tak, ostatnio nie byłeś taki śmieszny.
4: Ostatnio nie miałem nastroju, ale dzisiaj mam.
3: Dobrze wiedzieć, że masz humor w takim układzie. Z kolei Smutas.
5: Wiesz co, szczerze, w sensie może to brzmi trochę głupio. Ja póki co wiję wianki. Wiesz, te kwiatki są takie...
3: Uspokajają cię, jak najbardziej. Rozumiem to. Nie, ale w tym nic śmiesznego. W końcu kwiatki ładnie pachną, przynajmniej będzie tutaj ładny zapach. A ty z kolei od razu... Po co ci ten boombox?
4: No jak to po co? Będę odpalał Donata na równo noc.
3: A tak, tam był...
4: Noc kupały, tak.
3: Tede.
4: Kozacki banger.
3: Nie wiem, czy to będzie pasować do klimatu, tak szczerze, jak nagle z głośników się wydobędzie wielki yo! Ale no... Ale to też jest jakiś pomysł, nie?
4: Zobaczysz, będzie kozacko.
3: Na to liczę. Za to kozacki mamy za chwilę temat odcinka. Będzie okazja, żeby posłuchać o tym, jak można komuś pomóc. Tak więc zostańcie z nami w Radiu Bonton.
2: Bonton.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
9: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
10: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulacji.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Magda Knafel, Ruch Onkologiczny PARS.
2: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogólnopolskiej sieci wolontariatu onkologicznego, która, jeżeli się nie mylę, właśnie wystartowała, zgadza się?
1: Wystartowała całkiem niedawno, bo w marcu tego roku, więc to jest absolutny rozwój, początek tego projektu, więc bardzo cieszę się z tej możliwości opowiedzenia Panu i Państwu więcej o tej inicjatywie.
2: To w takim razie zacznijmy może od początku. Jaka jest geneza tego projektu?
1: My jako stowarzyszenie działamy na rzecz wszystkich dorosłych pacjentów onkologicznych już od 2009 roku. Zawsze skupiliśmy się na tym, żeby budować rzetelną wiedzę, bo wiemy, że to jest tak naprawdę coś, co w takiej sytuacji diagnozy i leczenia jest najbardziej potrzebne, pozwala przejść przez ten proces i uniknąć błędów czy takich rzeczy, których po prostu nie mamy prawa wiedzieć, kiedy jesteśmy przed diagnozą. I dlatego z czasem budowaliśmy różne takie sposoby wsparcia właśnie osób, które przechodzą przez raka, żeby dostarczać im takiej rzetelnej i sprawdzonej informacji. I bardzo dużym krokiem w tą stronę

0: było stworzenie portalu informacyjnego Onkologiczne Centrum Kryzysowe, które jest właśnie taką rzetelną encyklopedią, bazą wiedzy budowaną przez ekspertów, która krok po kroku buduje wiedzę, jak przejść przez dany nowotwór. Później w krok za tym stworzyliśmy infolinię, tak żeby można było do nas zadzwonić, porozmawiać. Ta infolinia też ma takie właściwości, że te osoby, które na niej pracują, mają przygotowanie psychologiczne, więc też ona ma takie funkcje wsparcia psychologicznego. I wiemy też, że inne stowarzyszenia, fundacje działające właśnie w obszarze chorób onkologicznych także budują wiedzę i wsparcie, i ta informacja jest bardzo potrzebna. Natomiast bardzo ważny projekt, który daje takie pozytywne emocje, daje z jednej strony właśnie osobom, które przychodzą przez raka jak bliskim, takie poczucie wsparcia, ale też dla wolontariuszy jest taką olbrzymią dozą pozytywnych emocji, ponieważ pomaganie nas też zmienia, budzi bardzo pozytywną taką falę dobra, która się rozprzestrzenia wokół tego projektu, więc to jest też coś takiego, co my od początku tego projektu doświadczamy. Zresztą on sam przez naszą organizację był rozwijany przez ostatnie 2 lata, żeby doprowadzić do tego momentu, w którym jesteśmy gotowi i rekrutować wolontariuszy, szkolić i to w łatwy sposób być dostępnym dla pacjentów, żeby oni mogli się do nas zgłaszać, jeśli potrzebują. Natomiast od początku też ten projekt był rozwijany dzięki wsparciu wielu osób, które pomogły nam jako wolontariusze, więc tu jest bardzo dużo takiej dobrej woli i to też nas utwierdza w przekonaniu, że ten projekt jest bardzo potrzebny.
1: Jak pani wspomniała na początku, działa ten projekt od marca. Tak naprawdę z tego, co wiem, na terenie całej Polski, docelowo także dla oczywiście mieszkańców naszego regionu, Chełma i okolic. I chciałem się spytać, jak przebiega funkcjonowanie tej sieci przez te pierwsze miesiące?
0: Jesteśmy przede wszystkim na etapie naboru i szkolenia wolontariuszy. I to jest taki pierwszy, można powiedzieć, etap rozwoju tego projektu, żeby sieć mogła być rzeczywiście ogólnopolska w każdym regionie. Tak naprawdę my jesteśmy teraz dla wszystkich osób, które być może teraz też nas słuchają, które gdzieś być może albo same mają za sobą doświadczenie onkologiczne, bo wielu wolontariuszy właśnie rekrutuje się spośród byłych pacjentów, albo mają po prostu taki moment w swoim życiu, że chcą zrobić coś dla innych osób. To jest taki moment, w którym głośno mówimy o tym, że jest coś takiego jak wolontariat onkologiczny, że jest struktura, w ramach której można otrzymać właśnie i szkolenie, i wsparcie, i całą grupę, społeczność właśnie innych wolontariuszy, którzy są gotowi pomagać. Więc od tego marca tak naprawdę przeszkoliły się 2 grupy wolontariuszy z całego kraju. My jesteśmy na etapie budowania właśnie takich struktur lokalnych, tworzenia liderów lokalnych, którzy właśnie są gotowi szczególnie zaangażować się w swoich województwach. Więc to jest, można powiedzieć, jeden taki duży aspekt tego, co w tym momencie się dzieje i kolejne szkolenia rozpoczną się we wrześniu tego roku i to jest po prostu taki cykl szkoleń online, które się odbywa. Trwają one przez miesiąc, tak żeby rzeczywiście też przygotować wolontariuszy do tego informacyjnie i psychicznie. Natomiast z drugiej strony my też mówimy o tym, że jesteśmy dla osób, które mogą potrzebować wsparcia. Mówimy o tym, w jaki sposób wolontariusze mogą im pomóc, czyli właśnie poprzez takie wsparcie informacyjne, jeżeli chodzi o poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej. Mogą wesprzeć w sprawach takich codziennych, organizacyjnych. Często zdarza się, że ktoś jest po prostu w danym momencie samotny albo nie ma kto pomóc w jakichś takich codziennych sprawach, jak dowiezienie, jak zakupy czy wyprowadzenie psa, ale też takie wsparcie emocjonalne, czyli zwykła rozmowa, obecność. Ten wachlarz wsparcia jest bardzo szeroki, więc to są takie 2 podstawowe sprawy, na których my się teraz skupiamy.
1: Natomiast jak można dołączyć do tego wolontariatu?
0: Z jednej strony zachęcamy wszystkich, którzy mogliby rozważyć bycie wolontariuszem, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatonkologiczne.org.pl, tam poczytać sobie. Ważne jest też to, że dopiero po przejściu tych szkoleń, po spotkaniu z nami podpisuje się taką formalną umowę, która wieńczy cały ten proces, więc to jest też tak, że można na spokojnie przyjść, zobaczyć, poznać nas i dać sobie ten czas, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to jest coś dla tej osoby. Więc serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają sobie tą chęć, żeby zostać wolontariuszem, ale właśnie też

0: Jeżeli ktoś słucha nas lub potrzebuje właśnie wsparcia w przechodzeniu właśnie przez raka lub zna kogoś, kto potrzebuje tej pomocy lub nawet żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest taka możliwość, to także ta sama strona wolontariatonkologiczny.org.pl, ponieważ jeżeli potrzebujemy pomocy, to właśnie przez tą stronę zgłasza się taką swoją potrzebę i wtedy my się kontaktujemy i cały ten proces się uruchamia. Poszukujemy właśnie wolontariusza najbliżej miejsca zamieszkania lub pomagamy właśnie zdalnie telefonicznie. Można też po prostu do nas zadzwonić na naszą infolinię, która działa od poniedziałku do piątku. Tam też wszystkie informacje na stronie, numer telefonu.
1: Natomiast teraz chciałem się zapytać o właśnie tych beneficjentów, o pacjentów, którymi Państwo docelowo będą się zajmować. Na co konkretnie taka osoba, która jest pod Państwa opieką, na co ona może liczyć?
0: Wolontariusze pomagają w takich trzech podstawowych obszarach. Wsparcie informacyjne, wsparcie organizacyjne i wsparcie emocjonalne. Taka osoba, która zgłasza się do nas, może liczyć na podstawowe informacje dotyczące właśnie tego, w jaki sposób szukać dla siebie szpitala, w jaki sposób postępować w tej sytuacji diagnozy, jak skontaktować się właśnie z właściwymi osobami, żeby to leczenie przebiegało tak, jak powinno. Natomiast to są także informacje dotyczące spraw prawnych, praw pacjenta, spraw socjalnych, ponieważ wiadomo, że choroba onkologiczna rzutuje po prostu na całe życie, nie tylko na zdrowie. I to może być takie zapotrzebowanie fizycznego kontaktu z wolontariuszem, spotkania się w danym szpitalu, poprowadzenie, tak żeby przejść przez ten system leczenia jak najsprawniej, ale to może być też zwykła rozmowa, gdzie wolontariusz jest w stanie zebrać informacje i przekazać pacjentowi czy jego rodzinie. Kolejny aspekt to są wszystkie właśnie takie sprawy codzienne, organizacyjne, takie drobne rzeczy, które mogą być kłopotem, kiedy długotrwale chorujemy. Poprosić o wsparcie w takich codziennych sprawach, kiedy na przykład potrzebujemy, żeby ktoś nam towarzyszył czy pomógł. Też zgłaszamy tego typu prośby o pomoc. Kolejny aspekt wsparcia emocjonalne, wsparcie naturalne, kiedy tak naprawdę możemy potrzebować tylko tego, żeby ktoś nam towarzyszył, kiedy potrzebujemy rozmowy.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Na łączach w Radiu Bonton gościliśmy panią Magdę Knefel z Ruchu Onkologicznego. Pani Magdo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest

0: Serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Na koniec dzisiejszej pozytywki mam dla Was ciekawą ciekawostkę. Na koniec każdego wyścigu Formuły 1 zwycięzca oblewa wszystkich szampanem, co jest tradycją o dość ciekawej historii. Tradycja wręczania szampana zwycięzcy zaczęła się od Grand Prix Francji, kiedy to wygrany ówczesnego wyścigu Juan Manuel Fangio otrzymał swoją butelkę, ale wtedy nikogo nie obryzgał, po prostu ją wypił. Praktykę zaadaptowano do innych dyscyplin motorowych, w tym do 24-godzinnych wyścigów Le Mans, gdzie zwycięzca z 1966 też dostał swoją butelkę, ale z racji na panujący wówczas upał, korek sam wyskoczył z butelki, obryzgując wszystkich wokół. Następny zwycięzca Le Mans z roku 67 już sam odpalił butelkę szampana. I tą sensacją kończymy dzisiejsze wydanie pozytywki w Radiu Bon Ton, kochani. Janek Zieliński, to ja. Kłaniam Wam się. No i do następnego, do następnej soboty. Cześć.
2: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩0,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.

0: about. Wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Wis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w szpitalu południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
1: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
2: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
0: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw. Bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzeńskim, czy to w Serosku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
0: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
4: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock. Flash, skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. W niedzielę społeczność biegowa z Chełma i okolic uczci pamięć Tomasza Koguciuka, sportowca i wolontariusza, który zmarł nagle 2 lata temu, a odbędzie się to w Kumowej Dolinie. Lista uczestników jest już zamknięta, ale można pojawić się na miejscu jako kibic, mówi Lena Rorat z grupy Chełm Biega.
6: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym

0: Jednym z propagatorów inicjatywy Chełmbiega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie, na biegowo uczcić jego pamięć. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale. Po biegu odbędzie się integracyjne ognisko i będzie czas na wspólne rozmowy, wspomnienia.
1: Spisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Jak co roku przed wakacjami policjanci prowadzą wzmożone akcje kontroli autokarów także w naszym regionie. W Chełmie odbywa się na parkingu przy ulicy Wojsławickiej, a potrzebę weryfikacji stanu technicznego pojazdu można zgłosić również indywidualnie pod dostępnym całodobowo numerem telefonu 47 813 12 10. W Krasnymstawie kontrole autokarów prowadzone są z kolei na placu przy dworcu PKP przy ulicy Lwowskiej, zaś dyżurny komendy czuwa pod numerem 47 183 32 90. Na zgłoszenia czekają także mundurowi z Włodawy. Całodobowy telefon to 47 813 22 09, którzy sprawdzają stan pojazdów wycieczkowych obok stadionu miejskiego przy ulicy Wiejskiej. Wakacje za pasem i jak co roku w tym czasie pojawia się coraz więcej apeli o oddawanie krwi. A to dlatego, że właśnie podczas wakacji jej brakuje, zaś lipiec i sierpień to czas, kiedy jest najbardziej potrzebna. Przede wszystkim jako pomoc dla ofiar wypadków. Jak wynika z danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, na ukończeniu są obecnie zapasy grupy A+ i 0+, a także minusowe A, B i 0.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ociepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio. Weekend.

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 560.

0: 23 26 82. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam 10

0: Którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
0: Reklama
5: 104,9. Bonton Radio.

0: podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
1: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz z synoptyk IMGW.
2: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
0: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przedmówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend. Come on!

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Krawcowej. To zawód, który przez lata bardzo się zmienił, ale wciąż opiera się na tych samych wartościach. Dokładności, kreatywności i pracy z ludźmi. Z tej okazji do naszego studia zaprosiłam osobę szczególnie mi bliską. Krawcową z ponad 30-letnim doświadczeniem. Właścicielkę własnej pracowni krawieckiej. Prywatnie jest to również moja mama, dlatego dzisiejsza rozmowa będzie miała wyjątkowy charakter. Jest z nami Wioletta Pacześniak. Cześć mamo.
2: Cześć Asiu, witam słuchaczy.
1: Zacznijmy od tego, aby może opowiedzieć naszym słuchaczom, jak zaczęła się twoja przygoda z krawiectwem. Czy od początku wiedziałaś, że to będzie twój zawód?
2: No moja przygoda z krawiectwem zaczęła się pewnie tak jak większość małych dziewczynek, od szycia ubranek dla lalek. Później skończyłam szkołę w kierunku krawieckim i zaczęłam pracę. Zawód swój wykonuję już ponad 30 lat. Teraz od 2 lat mam swoją działalność i szyję ubrania dla klientek i jestem z tego powodu bardzo zadowolona.
1: Czy pamiętasz, jakie już były te twoje pierwsze?

0: Pierwsze prace, te nie ubranka dla lalek, ale te, które należały już do ciebie. Jaki projekt jako pierwszy powstał? Co uszyłaś od początku do końca sama?
1: Oczywiście, że pamiętam. Była to prosta spódnica. Dzisiaj pewnie dostrzegłabym w niej dużo niedoskonałości, ale wtedy było to dla mnie, byłam z niej bardzo dumna. No, szyło się z różnych tkanin, które trafiły się pod rękę. Najczęściej to były prześcieradła mamy mojej, która nie była z tego powodu za bardzo zadowolona, ale musiałam na czymś próbować.
0: Czy na przestrzeni lat ten zawód bardzo się zmienił? Jak wyglądało to krajewiectwo kiedyś, jak wygląda teraz? Czy rozwój technologii również sprzyja twojemu zawodowi?
1: O tak. Bardzo zmieniło się krawiectwo. Na początku były maszyny bardzo proste, bardzo zwykłe. Dużo trzeba było wykańczać rzeczy ręcznie, a teraz no, wszystko poszło bardzo do przodu. Są tak skomputeryzowane maszyny, które wykonują za nas bardzo dużo różnych czynności. Także odpocząwszy od dziurek, do podszywania dołów w sukienkach. No, na początku trzeba było oczywiście wszystko nauczyć się ręcznie, zrobić, wykonać podszywanie dołów w spódnicach, w sukienkach, w spodniach, robienie dziurek ręcznych. No, teraz większość robią to maszyny.
0: W twojej pracowni jest tak wiele maszyn. Czy uważasz, że mając mniej tego sprzętu, także można właściwie wykonywać ten zawód?
1: Myślę, że tak, bo większość no niestety krawcowych, które mają swoje zakłady krawieckie, mają tak naprawdę dwie maszyny. Jedną do szycia, drugą overlock do obrzucania. Ale ja po swoich długich latach pracy pracowałam na maszynach bardzo specjalistycznych, no i nie wyobrażam sobie już szycia na jednej maszynie. Przez to mam tak dużo sprzętu, żeby wykonywać swoją pracę najbardziej profesjonalnie, jak się da.
0: A jakie usługi klienci najczęściej zlecają? Czy są to poprawki, czy jednak szycie sukni, sukienek od podstaw?
1: Najczęściej do mnie jednak przychodzą z swoimi projektami i chcą, żeby im uszyć coś wyjątkowego, coś innego niż w sklepach. No i powiem, że bardzo zwracają uwagę na detale, na wykończenie, na to, jak układa się tkanina, jak wygląda model. No oczywiście mam też bardzo dużo różnych przeróbek i poprawek. No z zimą, jesienią to zazwyczaj jest wszywanie zamków do kurtek, bo to często i gęsto się psuje. Skracanie spodni dla mężczyzn do garniturów. Kobiety też bardzo dużo, bo zawsze mówią, że teraz te ubrania to chyba są szyte na kobiety o dwumetrowych wzroście. O, także muszą skracać. No i jest dużo. Jest, powiem tak, pół na pół akurat w mojej pracowni. Szycie miarowe i przeróbki.
0: A jakie zlecenie było dla ciebie szczególnie ważne? Jakie zapadło ci w pamięć?
1: Takim jednym szczególnym zleceniem, które miałam, to była suknia ślubna. Tak naprawdę to pierwsza moja suknia ślubna, którą szyłam. I klientka po nałożeniu do kolejnej miary zauważyła łzy w oczach. W pierwszej chwili myślę sobie, o Boże, chyba tak niezadowolona. Ale za chwilę pytam się, co się stało. A ona mówi, że tak się wzruszyła, że tak ładnie wygląda. To było dla mnie jeden taki naprawdę przejmujący moment. Drugim wyzwaniem, które w tym roku, to był projekt strojów na jasełka. W ciągu miesiąca musiałam uszyć ponad 40 sztuk odzieży na pastuszków, na aniołki, na różne osoby, które tam występowały, ale później dostałam zaproszenie na te jasełka. Było bardzo sympatycznie, wszyscy mi bardzo gratulowali, bardzo dziękowali za super wykonaną pracę. No, bardzo było to sympatyczne, chociaż nie powiem, dosyć ciężka sprawa do wykonania na jedną osobę, tyle sztuk odzieży.
0: Powiedz, jakie cechy powinna mieć osoba, która chce zostać krawcową, która myśli, że jest to zadanie właśnie dla niej, ale jednak jakie cechy powinna posiadać, aby udało jej się ten zawód wykonywać?
1: No, przede wszystkim cierpliwość. W tym zawodzie nie można zrobić nic w pośpiechu. Tu musi być wszystko przemyślane. Na pewno cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. I zastanawianie się nad tym, moja mama zawsze mówiła do mnie, 5 razy pomyśl, zanim raz utniesz.

0: dużo w tym jest prawdy.
1: A czy po tylu latach pracy szycie nadal sprawia ci przyjemność? Czy wykonujesz ten zawód od lat, więc jest to już dla ciebie taka codzienność?
0: Gdyby mi to nie sprawiało przyjemności, pewnie bym nie otworzyła swojej pracowni. Mam nawet taką klientkę, która przychodzi do mnie i mówi, że przyszłam do czarodziejki. I poniekąd jest trochę w tym prawdy, bo dostając kawałek tkaniny, którą później przetwarzam w odzież, to jest troszeczkę magia.
1: A czy zauważyłaś takie sytuacje, aby przychodziły do ciebie osoby, no szczególnie te młode, które myślą, że może same by umiały taką czynność wykonać, i czy jest takie zainteresowanie krawiectwem? Czy zdarzają się klientki, które podpytują, jakby to zrobić w domu własnymi środkami?
0: No niestety nie. Nie mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie. Wręcz bym powiedziała, że trochę. Trochę ten zawód jest jakby umierający, tak powiem, bo no niestety nie ma żadnych szkół, nie ma gdzie się uczyć. No niestety, no próbować trzeba też mieć na czym, no bo żeby się nauczyć, no to trzeba mieć maszyny, trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć na czym się nauczyć, a i od kogo się nauczyć, bo to, że ja się nauczyłam, to są moje naprawdę lata praktyk i ciężkiej pracy, ale zawsze ktoś tam gdzieś z boku był, kim mogłam się doradzić i kim podeprzeć w jakichś swoich planach.
1: Czego ciebie nauczył ten zawód przez te wszystkie lata pracy?
0: No, nauczył. Czego mnie nauczył? Nauczył mnie na pewno cierpliwości i pokory. I nauczył mnie też rozmowy z klientem, kontaktu z ludźmi. Przychodzą do mnie osoby młodsze, starsze, różne, z którymi zawsze mogę o czymś porozmawiać. Są otwarte na rozmowę. I wracają do mnie zawsze z uśmiechem, z jakimiś prezentami, ze słodyczami, z kwiatkami. Także jest naprawdę, naprawdę sympatycznie.
1: A jakie rady mogłabyś dać osobom, które chcą zacząć nauczyć się szyć? Od czego trzeba zacząć? Czy trzeba od razu kupić maszynę i wszystkie te sprzęty, czy próbować szyć ręcznie? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No myślę, że jeżeli ktoś nie ma zamiaru dalej po prostu tego robić, no to szkoda pieniędzy na wydawanie na sprzęt. Można oczywiście, podejrzewam, że w każdym domu stoi jakaś maszyna walizkowa, która zapomniana jest, a można ją uruchomić i zacząć sobie po prostu pomału, po troszeczkę coś tam uszyć. Podwinąć jakąś serwetkę, podwinąć jakieś prześcieradło, jakieś proste, naprawdę proste rzeczy i próbować i to tak jak z miłością. Nie zawsze ona jest, ale z czasem przychodzi. Tak samo i u mnie jest z krawiectwem. Nie od razu było różowo i nie od razu było pięknie, ale z czasem przyszła ta miłość właśnie do krawiectwa.
1: Mamo, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I z okazji Dnia Krawcowej życzę tobie i wszystkim osobom wykonującym ten zawód wielu zadowolonych klientów, satysfakcji oraz niegasnącej radości stworzenia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję wszystkim, dziękuję Asiu, że ze mną przeprowadziłaś ten wywiad. Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że wreszcie ktoś doceni może zawód krawcowej. Pozdrawiam wszystkich.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Już wkrótce Siedliszcze ponownie zabrzmi mocnymi gitarowymi brzmieniami. Przed nami drugi przegląd zespołów rockowych Rockowa Przystań. Wydarzenie, które po udanej pierwszej edycji wraca z kolejną dawką muzycznych emocji i energii płynącej prosto ze sceny. Kto może wziąć udział w przeglądzie? Jak wygląda dziś młoda scena rockowa i dlaczego warto pojawić się na tym wydarzeniu? Nawet jeśli na co dzień nie słuchamy ciężkich brzmień, o tym porozmawiałam z panią Dorotą Orysz z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Doroto, pierwsza edycja okazała się sukcesem. A co sprawiło, że zdecydowaliście się kontynuować ten projekt i zorganizować drugą odsłonę Rockowej Przystani?
2: Rzeczywiście, pierwsza edycja to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że po pierwszym przeglądzie dostaliśmy mnóstwo ciepłych słów, opinii, właśnie, że fajnie, że na naszej muzycznej mapie w powiecie pojawia się tego typu inicjatywa. No i stąd pomysł i właściwie pewność już, że druga edycja musi nastąpić, do której przecież zbliżamy się wielkimi krokami.
1: Bo to będzie kiedy?
2: To już niedługo, bowiem 27 czerwca o godzinie 14 na plaży w Majdanie Zachorodyńskim widzimy się na drugim przeglądzie kapel rockowych Muzyczna Przystań, Rockowa Przystań.
1: Czym ta tegoroczna edycja będzie różniła się od ubiegłorocznej? Czy uczestników i publiczność czekają jakieś nowości?
2: Myślę, że najważniejszą nowością jest sama zmiana lokalizacji, a więc jesteśmy w miejscu, które jest piękne, urokliwe, zwłaszcza latem. Scena będzie ustawiona przy plaży. Zalew jest takim magicznym, fajnym miejscem, na pewno będzie dużo gości, letników. Dodatkowo przed konkursem będzie fajna impreza, bowiem motocykliści zawładną Siedliszczem i Majdanem również. Odbywać się będzie tego dnia motocyklowy piknik. Więc jak gdyby dwie fajne imprezy, które tak naprawdę łączy ten gatunek muzyki, będą tego dnia w Majdanie.
1: Czy po tym konkursie coś jeszcze czeka? Coś związane z piknikiem?

0: motocyklowy, może jakieś ogniska, coś takiego?
1: Oczywiście, oczywiście, będzie na pewno coś pysznego do zjedzenia. Myślę, że lokalne koła tutaj pokażą się z jak najlepszej strony. W ogóle nie sądzę, żeby ta impreza odbywała się od do. Myślę, że to sama publiczność zdecyduje, kiedy ona się skończy. Liczę na to, że po prostu ludzie wezmą sobie piknikowe koce i będą z nami do późnych godzin.
0: I to jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym. Jakieś krzesełko, coś takiego?
1: Polecamy, tak.
0: Pani Doroto, a jakiego rodzaju zespołów szukacie? Bo jeszcze otwarta jest linia, że tak powiem, zgłoszeniowa. I czy jest miejsce zarówno dla klasycznego rocka, jak i cięższych brzmień, czy bardziej alternatywnych brzmień? Czego oczekujecie?
1: Rzeczywiście, tutaj przekrój zespołów może być bardzo szeroki, bowiem chcemy, żeby ten rok rozbrzmiewał w całej tej swojej odsłonie. Poprzednio też oczywiście były i cięższe, i lżejsze brzmienia, były utwory nowe i były covery. I tego samego oczekujemy podczas tej edycji.
0: To jest konkurs, tak? Czy może pani zwrócić uwagę na co ewentualnie jury będzie zwracało uwagę podczas tych występów i co może ewentualnie wyróżnić te zespoły?
1: Tak, powiedziała pani, że jest to konkurs, natomiast ja bardzo tego słowa nie lubię, ponieważ jest to konkurs, ale tak naprawdę chciałabym, żeby to było coś więcej niż konkurs, niż przegląd, tylko właśnie miejsce spotkań wszystkich miłośników rocka. Ale skoro jest to przegląd, oczywiście nie unikniemy ocen, nie unikniemy przyznawania nagród. Przewidujemy pierwszą, drugą i trzecią nagrodę i nagrodę specjalną dla zespołu, który czymś szczególnym nas zachwyci.
0: Czyli tutaj nie ma jakieś stricte, że utwór musi trwać 2 minuty, musi być tematyka jakaś?
1: Nie. Dowolna tematyka, aby się mieścić w tym ogólnym kanonie rockowym, no i żeby ten występ jednak nie przekroczył tych 10 minut.
0: Czyli tyle będą miały zespoły na zaprezentowanie się, tak?
1: Tak.
0: Maksymalnie 10.
1: Oczywiście nie będziemy drobiazgowi, ale...
0: żeby tak, porządek jakiś...
1: Musimy zachować jakiś porządek, oczywiście.
0: No to teraz z drugiej strony, dlaczego warto przyjść na ten przegląd nawet wtedy, kiedy nie jest się fanem rocka?
1: Myślę, że tak naprawdę rock jest tak uniwersalną muzyką, jeśli chodzi o brzmienie, o tekst, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie sądzę, żeby istniało takie muzyczne serce czy muzyczny umysł, który byłby oporny na ten gatunek muzyczny. Także zapraszam z całego serca wszystkich.
0: Wróćmy do początku. Czy pamięta pani jakiś moment z pierwszej edycji, kiedy pomyślała pani, tak, warto było to zrobić, robimy jeszcze raz?
1: To był eksperyment, rzeczywiście. Myślę, że takim pierwszym momentem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że jakoś się uda, musi być dobrze, to było spotkanie z ludźmi, którzy przyjechali, żeby wystąpić na tej scenie. Oni wszyscy byli bardzo bezpośredni, z takim podejściem naprawdę, no takim mega pozytywnym. W ogóle zaczęło się od tego, że większość gratulowała pomysłu, że fajnie, że jest taka inicjatywa, że nawet jeżeli pierwszym razem nie wszystko się uda, no to zrobimy to po raz kolejny lepiej. I myślę sobie, no z takimi ludźmi naprawdę można robić tego typu przeglądy.
0: Bo tutaj w okolicach nie ma takich rzeczy, żeby były związane z muzyką rockową, metalową.
1: Stricte nic takiego cięższego, z tym cięższym brzmieniem nie ma takich przeglądów.
0: Zachód Polski ma Poland Rock, a my będziemy mieć przegląd w Siedliszczach.
1: No, może po kilku latach będziemy tak sławni jak kiedyś Jarocin. Zobaczymy.
0: I teraz ciężkie pytanie. Rock nie umarł?
1: Rock żyje. Wszystko zaczęło się od rocka.
0: Pani Doroto, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Zapraszamy serdecznie oczywiście. Zabawa na pewno będzie przednia. Dużo będzie się działo.
1: Będzie się dużo działo. Zapraszam serdecznie wszystkich. Zapraszam gości, mieszkańców. Zapraszam wszystkich miłośników rocka. Widzimy się 27 czerwca.
0: Gdzie?

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
5: Bonton.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pakami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednich sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć się może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038. Bonton Radio.

0: for another.
1: Reklama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
2: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa

0: dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama.
8: Ja się Bonton stałem...

0: Reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Bom.

Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim, utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego, a na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ

0: Olsztyn zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
1: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
2: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
0: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
2: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
0: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Do 33 na Kujawach.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
5: Bo

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
0: Reklama.
4: Bonton Radio i

Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest w

0: wdzięczny Narodowi Polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięło udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
1: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
0: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu. W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.

0: reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność.

0: od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zobocka.
1: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
1: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
0: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju, także na jutro. No to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji. W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem. Te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Znów będzie ciepło, miejscami upalnie do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
3: To jest Bonton Radio.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! Dziś cofniemy się do czerwca 2016 roku i przypomnimy wydarzenie, które wstrząsnęło mieszkańcami niewielkiego Orchówka koło Włodawy. Ciepły czerwcowy wieczór, spotkanie w gronie znajomych i miejsce, które dla wielu było zwyczajnym letnim kąpieliskiem. Nikt nie przypuszczał, że kilka godzin później rozpocznie się dramatyczna akcja poszukiwawcza, zakończona najgorszym z możliwych finałów. To historia o jednej decyzji, chwili nieuwagi i tragedii, która na zawsze odmieniła życie bliskich 56-letniego mieszkańca Orchówka. To także przypomnienie, jak cienka bywa granica między beztroskim wypoczynkiem, a nieodwracalnym.

dramatem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Kroniki Minionego Czasu. 56-letni mężczyzna utonął w sadzawce powstałej w wyrobisku na terenie byłej kopalni piasku. W sobotę wieczorem z wody wyciągnęli go strażacy. Mieszkańcy są w szoku. Trudno im uwierzyć, że taka tragedia wydarzyła się w ich miejscowości. Tak rozpoczynał się artykuł zatytułowany Tragedia w wyrobisku w Orchówku, opublikowany 10 lat temu na łamach Super Tygodnia Chełmskiego. Informację o zaginięciu mężczyzny dyżurny włodawskiej policji otrzymał tuż po godzinie 20. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy. Wezwano również karetkę pogotowia oraz strażaków ze specjalistycznym sprzętem. Podejrzewano bowiem, że mężczyzna mógł się utopić. Na brzegu znaleziono jego ubrania oraz telefon komórkowy. Po niespełna godzinnej akcji strażacy wyciągnęli zwłoki z wody. Załoga karetki pogotowia podjęła jeszcze akcję reanimacyjną, ale na próżno. Akcji serca nie udało się przywrócić. Stwierdzono zgon. Prokurator, który przybył na miejsce zdarzenia, zarządził, aby ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie na sekcję zwłok. Policjanci wstępnie ustalili, że tego dnia 56-latek wraz z trójką znajomych pił alkohol. Biesiadowali na dzikiej plaży przy wyrobisku. W pewnym momencie kompani zorientowali się, że mężczyzny nie ma. Nie wiedzieli jednak, kiedy i gdzie się oddalił. Rozpoczęli jego poszukiwania. Kiedy na plaży nieopodal znaleźli jego rzeczy osobiste, a po nim nie było śladu, postanowili wezwać policję. Akcja była szeroko zakrojona. Mężczyzny poszukiwali policjanci, kilkunastu strażaków oraz spora grupa mieszkańców Orchówka. Najpierw sprawdzono, czy nie ma go w domu. Przeczesywano zarośla, łąki, pola i las. Podejrzewano, że będąc pod wpływem alkoholu, mógł gdzieś zasnąć. W międzyczasie strażacy przeszukiwali także staw w wyrobisku i niestety tam go odnaleźli. Relacjonował jeden z mieszkańców Orchówka. To dzikie kąpielisko, ale woda jest tam bardzo czysta. Dlatego wielu ludzi chodzi się kąpać, choć ryzykują, wchodząc do wody na własną odpowiedzialność. Nie wiem, dlaczego wszedł do wody, przecież nie umiał pływać, a tam jest bardzo głęboko. Już przy samym brzegu poziom sięga prawie 2 metrów. Dziwił się kolejny z rozmówców. Mężczyzna miał rodzinę, ale najbliżsi z nim nie mieszkali. Mimo wszystko jakoś radził sobie w codziennym życiu. To był bardzo dobry i uczynny człowiek. Nikomu nigdy nie wadził. Każdemu jak mógł, tak pomagał. Często zarobkowo wykonywał jakieś prace polowe, aby dorobić sobie na chleb. Sam wielokrotnie prosiłem go o pomoc. Nigdy mi nie odmówił. Żal, że już nie ma go z nami. Trudno uwierzyć, że coś tak tragicznego go spotkało. Co mu uderzyło do głowy, aby w takim miejscu się kąpać? Wspominał kolejny z mieszkańców Orchówka. Mimo policyjnych apeli, wciąż wiele osób korzysta z dzikich i niestrzeżonych kąpielisk. Natomiast kąpiel w stanie po spożyciu alkoholu nie jest bezpieczna nawet tam, gdzie są ratownicy. Wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, chwila nieuwagi czy brak rozsądku mogą doprowadzić do tragedii, takich jak ta. Przestrzega oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj!

Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporowska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10:25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii.

0: czasami jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie. Jutro przelotne opady deszczu, burza, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju, i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam do 33 stopni.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: I to jest piękna gra!
0: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. Bon.

objawia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie.